patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie.

0: Choć obrazy nie na mnie, obrazić się pośle ją na wybiegi. Lens i Agi też żadne zakazy, wy te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Radio SK. Wiesz,
1: w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, bo ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: Daniel Tekliński, dzień dobry. Od rana w Bełchatowie będzie dosyć sporo słońca, po południu się zachmurzy, ale raczej nie popada. Termometry wskażą maksymalnie 24 kreski na plusie. Mamy też dobre wieści dla bełchatowskich kierowców, jak na razie nie ma zbyt dużego ruchu.
1: Szósta na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Dzień dobry. Kierowca, który doprowadził do tragicznego wypadku na A1 z zarzutami, będzie odpowiadał za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Prokuratura chce dla niego tymczasowego aresztu.
2: Też takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
1: Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Kierowca przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Rząd przywraca samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły uchwałą zakazać takiego najmu w swoich nieruchomościach. Nowe przepisy mają obowiązywać od początku 2028 roku. ATPN apeluje do turystów: po zmroku nie wybierajcie się na górskie wędrówki. Poruszanie się nocą po górach jest zabronione. Tomasz Zając z TPN-u przypomina, że dzień jest już wyraźnie krótszy.
3: Jasno robi się przed godziną 6, tak realnie, natomiast ciemno około 19:30 tego dnia nam rzeczywiście było.
1: A poruszanie się po zmroku jest w górach zabronione ze względów na ochronę przyrody.
4: No chyba, że macie do Japonek przymontowane takie małe latareczki, to wtedy można.
5: SK Bełchatów News.
0: Daniel Tekliński, dzień dobry. Skończyło się scrollowanie na przerwach. W szkołach obowiązuje już całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
6: Bardzo dobrze, jest okej. Można czas spędzić ze swoimi znajomymi z klasy, rówieśnikami.
0: Mówią uczniowie ze szkoły podstawowej w Bełchatowie. Za złamanie zakazu grożą kary. Najczęściej są to ujemne punkty z zachowania. Łódzka palmiarnia kończy 70 lat. Z tej okazji w sobotę zaplanowano wyjątkowe urodziny. W programie są tematyczne spacery z przewodnikami. Świat orchidei, świat palm oraz świat kaktusów i sukulentów.
7: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: No i dzień dobry. Słuchajcie, mam wrażenie, że dzisiaj poranek to sponsoruje literka C.
8: C jak co?
4: Czwartek. Do tego cześć. A trzecie C to całkowicie nie chciało mi się wstać.
8: Jankesa poranek chyba sponsoruje z kolei literka K. K jak komu kawka, bo idę do kuchni, no.
4: Ciekawe, kto powie W jak wspaniale znowu wstać z rana.
8: No dobra, to dajcie znać, jaka litera sponsoruje wasz poranek. 664-402-302.
4: Albo gadajcie do mikrofonu na Messengerze. Ikonka się tam poleca do wciśnięcia i nagrywania. O, jak fajnie gramy. Ja się

0: No kawa jest ready przecież, no leje się z prawej, z lewej. Ja nawet pomyślałem sobie, że włączymy, oj, a coś z tym moim głosem, że podłączymy kawę do kranu u nas.
1: Wczoraj tak było.
0: To będzie łatwiej,
1: wczoraj była awaria wody i jak ta awaria przechodziła już w brak awarii, to był taki
2: to
1: moment...
2: To się lała kawa.
1: Woda miała taki kolor kawy.
0: Oczywiście było tak na ciemno. No ale kawa jest, herbatka jest, jesteśmy w komplecie, jest super.
1: I dobrze, no i... bo już chcieliśmy mówić gdzie jest do cholery Jankes.
0: No, mówię wam, że leje się i się leje, no. Polało mi się wszędzie dzisiaj, no. Jesteśmy.
2: No to teraz sprawdźmy, jaka literka sponsoruje wasz poranek, halo?
3: Cześć, SK. Mój poranek dzisiaj sponsoruje literka J. J jak jeszcze tylko dwa dni i zapragniony urlop.
2: Ja naprawdę szczerze zazdroszczę wszystkim osobom, które w tym momencie zaczynają urlop.
0: W sensie pogody czy czego?
2: Wolnego!
0: I za chwilę jeszcze J jak Jadzia u nas.
1: No a teraz P jak piękna playlista.

0: Mam kolejną literkę, słuchajcie. P, jak pięknie, że jest z nami Jadzia.
1: Poranne prasowanie.
2: Dokładnie.
3: No dobrze, co dokładnie? Słyszałaś, co powiedziałem w środku?
1: No pewnie, że tak.
0: Ja nie słyszałam, co powiedziałeś?
4: Nie, mu się na czole wyświetliło, wiesz, i ja to przeczytałam. No ale a propos czytania, już właśnie. Drugi rok z rzędu Sopot od początku wakacji aż do końca września utrzymuje zakaz jazdy na hulajnogach elektrycznych.
0: W ogóle nie można. Całe miasto jest zamknięte dla hulajnóg.
3: Ja chyba nie było ostatnio, jak byłem.
0: I miasto twierdzi, że to wszystko po to, żeby dbać o bezpieczeństwo przechodniów, turystów i tych wszystkich, którzy spacerują sobie po chodnikach.
4: Jadzia, rozumiem, że ty tęsknisz za hulajnogą, bo pewnie codziennie do pracy na hulajnodze jedziesz.
1: Absolutnie, nie tęsknię, nigdy w życiu nie jeździłam na hulajnodze, ale wkurzają mnie ci.
3: No właśnie.
1: Hulajnowcy.
4: Hulajniści.
0: Hulajnogiści.
3: A jak widzisz kogoś, kto jedzie na hulajnodze, tak zasuwa, to co sobie...
1: Wiesz co, to jest tylko moment, żeby coś się stało.
3: Z torebki go dam.
0: Mam sygnał z reżyserki, że powinniśmy mówić osoba hulajnogująca.
1: No dobra.
3: Hulaj duża była na stacji paliw. Wracamy do tematu związanego z tańszym paliwem, z CPN. Działo się na koniec. 23.55, do północy było taniej. To było
1: 31.
3: Tak, dokładnie.
0: Słyszałaś, Jadzia, o tym, że tam się chłopy pobili się?
1: Jak jechałam do pracy po południu, to widziałam, jak stali w kolejce.
3: Już?
1: 31. Tak?
3: Okej, okay, no. No tak.
0: No i na jednej stacji paliw doszło do awantury. Faceci się pobili o to, kto ma pierwszy tankować i teraz są nowe fakty, bo się okazało, że ci, którzy się pobili, to byli policjanci w cywilu.
3: Jeden nawet wyciągnął taką pałkę teleskopową, żeby walić go po nogach, naprawdę. I to okazało się, że to są policjanci.
4: I to w dodatku nie tylko zwykli policjanci, ale o swoje walczył na śmierć i benzynę sam komendant z Jeleniej Góry.
0: No właśnie.
1: Już nie komendant? Tak myślałam.
3: Co ty masz do powiedzenia takim policjantom, którzy w taki sposób się zachowali na takiej stacji paliw?
1: O, jak bardzo brzydko.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
1: Bardzo.
3: Dziękujemy, wsiadamy na hulajnogi i jedziemy dalej.
0: Jadziula, pytanie dodatkowe. Diesel jest czarny czy zielony pistolet?
1: Nie zadawaj mi takich głupich pytań, ale chyba czarny.
0: Dobrze!

0: Wydaje mi się, że chyba rozgryzłem ten kawałek.
1: Nie wiem, jak pytanie zadać do tego.
0: Siedzi sobie Tobi Romeo, patrzy na sufit, to tam siedzi mucha. No i pisze kawałek Fly High, mucha wysoko. Tak było, na pewno.
1: No cóż, no, pozostaje nam z Kamą przeprosić za kolegę naszego. Jeśli możemy, to już więcej nie rozgryzaj. Zostaw, niech sobie będzie. Jest super.
2: Tak, mógł się nie gryzie, tak zdecydowanie.
1: No dobra, tak 6.25 to jest Radio SK. Mili Państwo, jest fajnie, miło, przyjemnie. Za chwilę kolejna porcja newsów.
2: No, ale wcześniej nasze pytanko. Mianowicie, jaka literka sponsoruje Wasz poranek? I teraz uwaga, coś, co myślę, że można byłoby pożyczyć.
3: Siemanko SK, u mnie poranek zdecydowanie to litera Y, jak Yeti. Wszyscy w pracy o mnie mówią, ale jeszcze nikt mnie nie widział. Do zobaczenia.
2: Więc wybaczcie, ale ja idę na Yeti teraz.
0: Ale czekajcie, Yeti jest na J.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
1: Jeszcze więcej. Od września gorąca 20 startuje w piątki już o 17.
2: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia Eska. Teraz każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: Bełchatów, 1 maja 4.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
9: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konko. Niedziela, dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
10: Święto plonów, koncerty gwiazd i rozrywka dla całej rodziny. 6 września bawimy się w Zelowie na dożynkach z województwem łódzkim. W programie tradycyjny korowód, pokaz wieńców, lokalne przysmaki, atrakcje dla dzieci, strefa folk i rejsy po Zalewie Patyki. O 20 wystąpi królowa polskiej estrady, czyli Maryla Rodowicz. 6 września widzimy się w Zelowie. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: W życiu liczą się pyszne przyjemności, jak wizyta w umami w Bełchatowie na Placu Wolności. Po świeże sushi, oryginalny ramen, smaki przywiezione przez nas prosto z Azji. Wejdź na naszą stronę i zamów wygodnie online. www.sushibelchatow.pl. Wpadnij do umami sushi. Nie odmawiaj sobie i bliskim przyjemności.
12: I po reklamie.
13: Z tych informacji ucieszą się bełchatowscy kierowcy, bo jak na razie na ulicach powinno być dosyć spokojnie. A pogoda zapowiada się nie najgorzej, bo w Bełchatowie możemy liczyć na 24 kreski na plusie. Po południu się zachmurzy, ale na opady deszczu raczej się nie zapowiada.
14: Dokładnie 6.30 na zegarach, to jest Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Napięcie na linii Berlin-Moskwa. Szef rosyjskiego MSZ ogłosił właśnie, że Rosja zamyka Instytut Goethego, czyli niemieckie placówki kulturalne. To reakcja na zapowiadane przez niemiecki rząd zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Według Niemiec to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent na lotnisku w Lipsku. Teraz Warszawa i akcja służb na ulicy Żupniczej. Ta została całkowicie zablokowana po zgłoszeniu o podejrzanych pakunkach, które znaleziono na jednej z ławek. Znalezione przedmioty nie stanowiły jednak zagrożenia.
1: SK Sport News.
14: 4 mecze i 4 porażki. Nieudany dzień dla polskich tenisistów podczas US Open. Kamil Majszak po zaciętym meczu przegrał w 4 setach z Valentinem Vacherotem. Wcześniej także w drugiej rundzie odpadł Hubert Hurkacz, który po 4 partiach i świetnym meczu przegrał z Benem Sheltonem, a z turniejem pożegnały się także Magdalinet i Magdalena Fręch. Amelie Letta-Rajowicz opuszcza Legię. Napastnik został wypożyczony do końca sezonu do wicemistrza Danii, FC Midland.
0: Jankes.
1: Jankes.
0: Kama.
1: Kama.
0: I Wiktor.
1: Radio SK.
12: 6.31. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek, za kwadrans piątek, 3 września.
15: Tak. Dzisiaj takie trochę jakby skrable na antenie, bo podpytujemy was, jakie literki i dlaczego sponsorują wasz poranek. Halo?
16: A u mnie dzisiaj MK, meble kuchenne. Masakra.
12: MKM.
17: MKM. Prawie jak SKS.
18: Ja uprawiam SKS, mam jakiś problem z nerwem, tak, tym tutaj.
15: To może lepiej nie uprawiaj.
18: Kulszowym.
17: Janki, u ciebie to P jak PESEL.
12: No mówię SKS właśnie, no.
15: P jak połóż się, posłuchaj radia.
12: Kładziemy się, jest fajnie.

0: Czasy się zmieniają, ale pewne trendy w muzyce pozostają. Kiedyś była Dumka na dwa serca, a teraz jest Dawid Kwiatkowski i Margaretka. Ładnie, ładnie tak się do siebie przytulają pod kołderką.
1: Tym bardziej, że mają podobne poziomy, bo Mietek Szczęsny.
0: Szczęsny. Wojtek Szczęsny na mikrofonie.
1: I tylko jeden. To musiał stawać na schodku, żeby z Edytką, żeby Edytka mogła mu położyć w teledysku głowę na ramieniu.
2: Słuchajcie, teraz... Dobrze, to ja przerywam program. Uwaga, mam informację.
0: Jaką?
2: Prawie z ostatniej chwili. Czarną informację. Specjaliści policzyli, ile powinniśmy mieć kasy na tak zwaną czarną godzinę.
1: To tak jak... I mówisz to ty, który robi w tym momencie remont, brawo.
2: Dokładnie.
0: Mała gwiazdka, ta informacja nie dotyczy studentów na pewno.
2: Wśród dorastów powtarza się jedna zasada, uwaga. Znaczy, no ciężko to powiedzieć, jaka ma być kasa, ale uwaga, ważna jest zasada, rezerwa powinna pokryć od 3 do 6 miesięcy podstawowych wydatków.
1: Jeżeli chodzi tak o moje przygotowania do czarnej godziny, to na razie jedyne co mam, to czarne myśli.
0: A ja w ogóle unikam nazywania tak tej godziny, bo nie chcę żadnej godziny urazić.
3: Reklama.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
14: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
15: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
16: I po reklamie.

0: tutaj jest 13 do 7. Happy birthday
1: to you. Ania, Ania. Eska.
2: Urodziny. Jest Ania ta od drzwi i budów składania.
0: Budów?
3: Budów.
0: Aniu, dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, witam.
0: Czy ty pracujesz właśnie w tej branży budowlanej?
4: Tak.
2: Czyli
4: tak,
2: jak
4: dokładnie.
2: Będziemy planowali kolejny remont naszego studia, to możemy się z tobą skonsultować.
4: Jak najbardziej. Zapraszam.
0: No to teraz wybierałeś drzwi, no to może jakieś pytanie masz do naszej słuchaczki, Ani? No,
2: nie wiedziałem, że jest tyle opcji, że możesz mieć ukryte zawiasy albo widoczne zawiasy, że drzwi mogą być równo ze ścianą albo mogą być wklęsłe, że mogą być lewe albo mogą być prawe. To jest... Ja myślałem, że drzwi to po prostu drzwi.
0: A ja miałem to samo ostatnio, bo ja też tam kończę swój remont, który się nie chce skończyć od kilku lat i stwierdziłem, że nie będę drzwi miał.
2: A, no po prostu.
0: Będzie
2: tak?
0: Łatwiej.
1: Słuchajcie, gdybyście zamówili obrotowe, byście nie musieli odpowiadać na te wszystkie pytania. No.
0: Obrotowe drzwi do toalety.
2: Albo pamiętacie, kiedyś w PRL-u były takie zwisające koraliki zamiast drzwi, takie tasiemki i się
0: najczęściej do kuchni, to było wspaniałe rzeczywiście.
1: Ale a propos koralików i innych przyjemności, Ania, ty dzisiaj obchodzisz urodziny. Podobno niebawem kończysz 40. Jak się czujesz?
4: Bardzo dobrze.
2: Ale musiała się zastanowić.
4: Nie
2: się
0: ale tak nie zabrzmiało. Tak.
2: Jak ja się czuję?
4: No tak, musiałam się zastanowić. Nie, w porządku. Nie ma problemu.
0: A jak wstajesz codziennie rano, to jakie masz rytuały swoje? Jesteś takiego? Nie wiem, coś, co ci pomaga?
4: Nie ma różnicy jakoś.
2: Ostatnio słyszałem...
4: 30 czy 40?
2: Eksperci polecają podobno z rana, słuchajcie, kielich. Ale w kieliszku 50, ale oliwy, z oliwek. I co podobno super działa na długowieczność.
1: No, nawilżałby.
4: Może spróbuję.
1: I wtedy ja powinienem mieć. To kolano by ci tak nie skrzypiało.
2: Drzwi by nie skrzypiały.
0: A ja głupi WD-30, 40 tam coś walę. No dobra. No
1: słuchaj,
0: dobrze.
1: Kochana, to będzie w takim razie mocno urodzinowo ściskamy. Są ludzie, którzy o tobie myślą i chcieliby, żebyś była najszczęśliwsza, bo podobno zasługujesz na wszystko, co najlepsze. No więc, co może być najlepszego? No oczywiście, że hajs w związku z tym stówka. Proszę bardzo.
4: Dziękuję.
2: A idąc drogą demaskowania informatorów naszych, to wiadomość zaczyna się tak. Moja ukochana. I tam dalej pisze. Czyli no, to twój facet po prostu postanowił ci zrobić niespodziankę.
1: Chociaż Boga i krzyczał, że może kochanek, no.
3: Ale tylko krzyczałem.
0: Nie.
2: To wiemy się na koniec? Czy to jest kategoria mąż, chłopak czy kochanek?
4: Chłopak.
0: Chłopak, czyli środek. No
2: ty się stary postaraj, żeby awansować niedługo.

0: Cały czas jesteśmy z wami w czwartek 3 września. No i cały czas zajmujemy się literkami, w sprawie których do nas dzwonicie, odzywacie się i bardzo dobrze.
1: ASK, u mnie to PP, czyli pijama, party, kupić, dzisiaj misja. Za niedługo lecę, żeby mi nie wykupili. Buziaki.
2: P? Mhm. Pijama, party, mhm. Kupić.
3: No, a u nas P, proszę słuchać, newsy idą.
4: Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor.
5: Wiktor.
4: Radio SK.
5: Radio SK.
4: Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
12: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
13: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
15: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
16: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
15: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
16: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
14: Zbieraj naklejki w wybranej formie, w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
18: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
19: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
18: Polecam Michel Moron.
19: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
20: 3, 17, 40.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: W waszym domu widać kobiecą rękę?
27: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
28: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
29: I po reklamie.

0: Dzisiaj w Bełchatowie po południu będzie pochmurnie, ale bezdeszczowo. Daniel Tekliński, dzień dobry. Będzie też ciepło. Termometry wskażą 24 kreski na plusie. Sprawdźmy jeszcze sytuację na bełchatowskich drogach. Nieco większy ruch może być na Wojska Polskiego.
1: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. 3 osoby zatrzymane wczoraj, przesłuchane już przez śledczych. To w sprawie śledztwa w związku z aferą z giełdą Zonda Krypto. Wiem, że wśród zatrzymanych jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale także sprawę zaginięcia założyciela giełdy Sylwestra Suszka.
2: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody. Kolejna eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu to efekt sprzedaży działek należących do kurii deweloperowi. Ponad 60 osób zabarykadowało działkę pani Sandry w ramach protestu. Doszło do siłowego wejścia w asyście policji.
3: Parę osób zostało typowo podurbowanych. Kolega tutaj dostał na przykład sekatorem.
1: Mówiła jedna z protestujących. Finalnie eksmisja doszła do skutku. A to była prawdziwa bitwa o Kraków. Za nami debata kandydatów na prezydenta tego miasta, zorganizowana przez Super Express. Wydarzenie poprowadził nasz dziennikarz Marek Balwajder. Niektóre pytania z quizu o Krakowie zaskoczyły kandydatów.
4: Jaką powierzchnię ma Kraków?
5: Liczby nie podam.
4: Jakie jest w przybliżeniu obwód krakowskich plant?
5: Około 20 kilometrów. Obwód.
4: Tak.
6: To matura z matematyki.
4: 4 kilometry. W którym roku Kraków był europejską stolicą kultury?
5: Nie pamiętam.
1: Na pierwsza tura wyborów prezydenckich w Krakowie 27 września.
7: Fajny ten teleturniej.
8: SK Bełchatów News.
0: Daniel Tekliński, zapraszam. Co najmniej 19 milionów złotych straciły 3 spółki z branży medycznej przez grupę przestępczą. Według śledczych istotną rolę w procederze pełnił 45-latek z Łodzi, który miał werbować osoby podpisujące fikcyjne umowy i koordynować wystawianie poświadczających nieprawdę faktur. Mężczyzna został zatrzymany razem z 43-latkiem.
9: Groził mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15, zaś młodszemu do lat 12.
0: Mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.
10: Jak czwartek, 3 września, 3 minutki po godzinie.
11: Co, jak chrypa u ciebie.
10: Właśnie, chrypka jest i bardzo fajnie.
12: A jakie literki sponsorują wasz poranek i dlaczego? Halo!
13: U mnie dzisiaj z rana S. Siki curć.
12: Oj. To jeszcze w kontrze coś mamy. TK.
14: Tato! Tato Kuba!
11: Czy ktoś może zabrać mikrofon Wiktorowi?
12: Słuchajcie, to jest życie. Od tego nie uciekniemy. Tak po prostu się dzieje.

0: No Wiktorku, co masz do powiedzenia jeszcze?
1: Proszę jeść śniadanie, żeby nie być chudymi, tak? Dua Lipa nam kazała. Proszę jeść.
0: 9 minut po godzinie 7, proszę nie zmieniać stacji radiowej.
1: Jak człowiek już zje, jak człowiek już zje, to potem...
2: No! To może ja opowiem moją historię. Mówiłam wam o tym, że ostatnio gonił mnie dzik?
1: Nie.
2: No to ostatnio gonił mnie dzik i muszę przyznać, że osiągnęłam prędkość normalnie jak Usain Bolt. Ja nawet nie wiedziałam o tym, że dzik, kiedy szarżuje, osiąga prędkość od 50 do 60 km na godzinę.
0: O kurde.
1: Ciekawe, czy jest jeszcze Usain Uber.
2: Bardzo proszę o wyłączenie mikrofonu Wiktorowi.
0: Ale to był jeden dzik, czy więcej dziczków
2: to
0: też
2: była,
0: małych?
2: To była mama dzik, aha, która się zdenerwowała, bo myślała, że chce podejść do małych dzików. A nie chciałam! Nie zrozumiałyśmy się. Te kobiety naprawdę się czasami nie kumają.
1: Co chcesz przekazać przez tę historię?
2: Wczoraj Wiktor nam wysłał na naszą grupę taką radiową filmik, jak wychodzi z radia.
0: Ja nawet nie otwieram, jak Wiktor coś wysyła, bo to jest niebezpieczne.
1: To nie był film z toalety, to był film z dzikami.
2: To był film z dzikami, bo wyszedł z radia i pod krzaczkiem spotkał całą rodzinę dzików.
1: Tak, spała mama z warchlakami i to wszystko działo się tu zaraz za radiem. Słuchajcie, niedaleko jest zresztą wejście do przedszkola. One tak jakby na samym prawie podjeździe do tego przedszkola sobie leżą
0: to
1: i odpoczywają.
0: Trzeba te dziki zapisać do najmłodszej grupy w tym przedszkolu, no.
2: Przy jedzeniu faktycznie robią taki sam chleb.

0: 16 minut po 7, za chwilę 7 wygrywa. Obiecuję, zobowiązuję się, żadne pytanie nie będzie dotyczyło toalety.
1: 7 wygrywa w Radiu SK.
2: Trzymamy cię za słowo, nie wiem czy wytrzymasz.
0: Trzymamy cię za sedes.
3: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu. Można dzwonić. Odpowiedź na 7 pytanie gwarantuje nagrodę, a nagrodą jest nasz t-shirt Radia SK z hasłem cześć.
0: No to cześć przez telefon.
2: Dzień
0: komu?
2: Dobry,
0: cześć.
2: Witamy, witamy, halo.
4: Halo, cześć.
2: Kto tam, jak masz na imię?
0: Cześć. Jak masz na imię, zmęczony wędrowcu?
4: Robert.
0: Robert, 3-2-1-0 start.
1: Zabawa rozpoczęta.
2: Pierwszy. Lećmy.
3: Ja nie mogę zadać pierwszego pytania, bo nie umiem tego przeczytać.
0: Apoel Nikozja i Panathinaikos Ateny to są dwie greckie drużyny, prawda czy nieprawda?
2: Pisz.
4: Nieprawda.
3: I to jest dobra odpowiedź, bo Nikozja jest z Cypru.
0: Tak jest.
2: I słusznie. Dobra, lećmy z drugim, no.
3: Jak nazywa się jeden z najpopularniejszych poznańskich raperów? Rymuje się ze słowem onomatopeja.
4: Peja.
2: Bardzo dobrze, lećmy dalej, trójeczka. Trzecie. W którą stronę odkręcamy żarówkę?
4: W lewą.
0: No dobra, bo wkręcamy w prawą, to się zgadza.
2: Bardzo dobrze, gratulacje.
0: Czwarte. A czy Paris Hilton jest francuską?
4: Nie.
0: Kurde, ale gość idzie jak burza. No to uwaga, teraz piąte.
3: Teraz wołajcie dzieciaki, bo może pomogą. W jakiej bajce zamiast słonia był Hefalump?
0: Hefalump?
4: Oj, Hefalump. Nie mam dzieci, mam.
2: Bardzo dobrze.
0: Kubuś Puchatek!
2: Kubuś!
3: Trzymaj się, dobrego dnia ci życzymy. I odbieramy dalej telefony 664-402-302.
0: Kto ma ochotę na małe co nieco? Dzień dobry.
3: Telefon przy uchu i jedziemy.
0: Szóste.
2: Uwaga, z szóstym jedziemy. Czy to prawda, że polski pisarz Adam Mickiewicz urodził się na Białorusi, a zmarł w Turcji?
4: Nie.
0: A właśnie, że tak.
3: Była dobra odpowiedź.
0: No, przecież to on napisał, Białoruś, ojczyzno ty moja. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił.
3: Trzymaj się, pięknego dnia
2: było,
3: ci życzymy.
2: Było, tak było, nie kłamie.
3: I odbieramy telefon, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
1: Siódme.
3: Kto przyjdzie dzisiaj do radia po godzinie 15 i poprowadzi najlepsze popołudnie w historii radiofonii?
0: No, kto? No, kto? No,
6: chyba się ktoś rozłączył.
0: No, to ja powiem. Mogę?
3: Dawaj.
0: Goroście Lisońta!
2: A słuchacz jest czy nie ma?
3: Nie, rozłączyła się, słuchacz.
0: Ja dzisiaj zabieram koszulkę z napisem cześć.
2: Gratulujemy oczywiście, Wiktorku. Rozmiar SK dla ciebie. No i wracamy do muzyki.
0: Przypominamy, że dzisiejszą zabawę sponsorowali
1: Sońta i Koroście,
7: czyli SK w Radiu SK.
2: Nasi kumple rzeczywiście po godzinie 15 bardzo mocno zapraszamy, polecamy. Są prawie tak fajni jak my.
0: Jakbyście mi tam eskę odłożyli, jeżeli chodzi o rozmiar koszulki.
2: No mówię
3: tak,
2: właśnie,
3: a kiedy będzie dobra na ciebie? Bo na razie widzę, że za mała.
0: Ja powieszę na ścianie.

0: Czwartek się rozkręca, 7:30 za chwilę. Za chwilę też newsy.
1: Będzie m.in. o piłce nożnej, to co kocham najbardziej. Tak, właśnie Kama. Puchar Polski, Kamcia cały czas wkracza, idzie troszkę dalej. Wszyscy odpadają, ci słabsi grają najlepiej.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin. Pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystko

0: Trójka. I po reklamie.
1: Uwaga, bełchatowscy kierowcy. Możliwe, że coraz większy ruch robi się na Wojska Polskiego czy Czaplinieckiej. W samochodach przyda się klimatyzacja, bo po południu termometry w Bełchatowie pokażą 24 kreski na plusie, a na opady deszczu się nie zapowiada.
2: Siódma 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Krocki, zapraszam. Szokujące odkrycie na polu w gminie Płońsk. Podczas prac rolnik znalazł ponad 700 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Wśród nich amunicja strzelecka, granaty, ręczne pociski do granatników czy zapalniki. Wszystko zaledwie około 20 metrów od zabudowań. Znaleziskiem zajęli się już saperzy. A młodym kierowcom od dziś będzie łatwiej stracić prawo jazdy. Wchodzą w życie nowe przepisy. Wśród zmian pojawiły się okres próbny, bezwzględny zakaz alkoholu czy niższy limit punktów. Więcej o tych zmianach powiemy w SK News o 8.
0: SK Sport News.
2: A piłkarski Puchar Polski zbiera żniwo wśród drużyn Ekstraklasy. We wtorek już w pierwszej rundzie pożegnały się z rozgrywkami trzy zespoły z niej, czyli Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa. Wczoraj do tego grona dołączyła Krakowia, która po karnych przegrała ze Zniczem Pruszków. Z kolei w starciu dwóch zespołów najwyższej klasy Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1.
0: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
3: Tak to ładnie zabrzmiało w newsach. Młodym kierowcom będzie łatwiej stracić prawo jazdy.
4: Przepraszamy.
5: S jak stracić.
3: To prawda, rzeczywiście.
6: Ale dzisiaj faktycznie zastanawiamy się, jaki alfabet i jaka literka sponsoruje wasz poranek. Dajcie znać na SK-owym Messengerze.
7: No, mój dzień dzisiaj pod literką Z, czyli zebranie rodziców. Pozdrawiam wszystkich, którym rok szkolny wjechał na grubej.
6: To jest rzecz, Janki, której ci zazdroszczę, że dzieci w przedszkolu jeszcze tego nie mają, ale my o godzinie 17 dzisiaj mamy w jednej szkole, a o 18 w drugiej szkole.
3: Gratuleja, gratuleja.
8: Mi zebranie rodziców kojarzy się z literką K. I jak kabel od Prodiża.

0: Właściwie to zgodnie ze sztuką powinniśmy się nie odzywać, tylko zagrać ich jeszcze raz. Repeat It. Taka prośba od Martina Garrixa i od Eda Sheerana. 7:38.
1: Ja to jestem zaskoczona twoim angielskim, naprawdę.
2: Naprawdę, to jest niesamowite.
0: Byłem w liceum, 4 lata się uczyłem i...
2: Mi niemieckiego.
0: Perfekt.
2: No dobrze, okej. Słuchajcie, przeglądamy prasę. Pamiętajcie też, że zawsze po godzinie 6 codziennie z panią Jadzią prasujemy, ale później też oczywiście. Właśnie czytam artykuł zatytułowany Czy delfiny i ryby podsłuchują się nawzajem?
1: Czy co robią?
2: Właśnie. Czy delfiny i ryby podsłuchują się?
1: A podsłuchują się, czy nie?
2: No i okazuje się, że tak. Delfiny i rybki nauczyły się wychwytywać swoje sygnały na temat pożywienia.
0: Okej.
2: Tak. I często zmylają się, uprzedzają się w drodze na miejsce z jedzonkiem.
0: Czyli taka sytuacja, że naprawdę. Dwa delfiny schowały się za kamieniem i podsłuchują, o czym gadają dwie ryby. Występuje w przyrodzie, tak.
1: Ej,
0: tak,
1: ale to... Czy to w takim razie rozwiązuje odwieczną tajemnicę, dlaczego trzeba być na rybach cicho? One wszystko słyszą.
0: Nie, po prostu ojciec chciał mieć trochę spokoju na pomoście.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia Esca. Teraz każdy piątek po 17:00.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Święto plonów, koncerty gwiazd i rozrywka dla całej rodziny. 6 września bawimy się w Zelowie na Dożynkach z województwem łódzkim. W programie tradycyjny korowód, pokaz wieńców, lokalne przysmaki, atrakcje dla dzieci, strefa folk i rejsy po zalewie patyki. O 20:00 wystąpi królowa polskiej estrady, czyli Maryla Rodowicz. 6 września widzimy się w Zelowie. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
6: I po reklamie.

0: Bum, szakalaka. 12 minut do 8 zostało.
1: Informuję, że za chwilę u nas Kamil Nosel.
0: No. Polecimy samolotem do Turcji na wakacje, albo i nie polecimy. No to się zaraz okaże.
1: Zgadza się. Ty ostatnio byłeś w Turcji, co tam ciekawego w Turcji słychać?
0: Słoneczko świeci, napoje dają.
2: A zimne. Kebaby są?
0: Są
2: czy,
0: kebaby.
2: Czy pierogi?
0: Są kebaby, ale nie testowałem, nie próbowałem, bo się przeżarłem w Polsce.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Dzień dobry, rozgoryczony Iwana po tej stronie biura podróży, czy stanę Maciejem, ja rozmawiam.
5: Tak, dokładnie.
4: Wylot do Turcji z Państwem mamy od 17. Czy mógłby Pan zapisać sobie pokoje?
6: Tak, chwileczkę. Już tylko przygotuję coś sobie. To tam wszystko ustala koleżanka, ale to pewnie nie odbiera.
4: Nie, proszę Pana, ja muszę do każdego podzwonić, ponieważ w Waszym przypadku i w przypadku tam kolejnych osób, a oni już podjęli rezerwację, proszę Pana, na ten pokój, który Wy macie. Dlatego też będziecie tutaj musieli się przeprowadzić do skrzydła B.
6: Dobra, to można podawać.
4: Pierwszego dnia, proszę Pana, jesteście w skrzydle A, pokój 283.
6: Pierwszy dzień, tak?
4: Tak, skrzydło A, 285. Drugiego dnia już musicie się przeprowadzić do skrzydła C, 432 pokój.
6: Ale to nie, powolutku, proszę Pani, bo ja zapisuję, nie nadążam.
4: No.
6: Trzeci dzień, pokój.
4: Trzeci dzień, sektor, proszę Pana, skrzydło B, pokój 118.
6: A nie mi Pani powie, dlaczego takie coś jest?
4: Ponieważ ten pokój, proszę Pana, w skrzydle A, 285, ten pierwszy, on już jest wynajęty. Więc Wy idziecie, musicie się przeprowadzić do pokoju, który jest wolny, a wolny będzie następnego dnia 432. Ale on następnego dnia, proszę Pana, już ma rezerwację, więc znowu musicie iść do innego skrzydła.
6: No bo wie Pani, ja nie płacę po to za wakacje, żeby codziennie przechodzić do innego pokoju.
4: Pan jest po pokojach, które następnego dnia mają rezerwację. Dlatego oni dają Państwu pokój,
6: który... Panią, w momencie, kiedy poszliśmy do biura turystycznego zapłacić za wycieczkę, to płaciłem za pokój. Jeszcze co roku po 3-4 razy na wakacje pierwszy raz mi się zdarza takie coś.
4: Tylko widzi Pan, Pan ma non-stop ciągłość pokojową w tym samym resorcie.
6: Ale proszę Panią, mnie nie interesuje, czy jest ciągłość, czy te. Ja jadę po to, żeby wypocząć, a nie codziennie, żeby chodzić pomiędzy pokojami.
4: To może rozwiązanie znajdzie Katarzyna.
7: Maciek, jesteś wkręcony w Radio SK.
6: Ło ja cię nie mogę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No to była puenta jedna z lepszych.
0: Ofiara Nosela jest zawsze jak ten sos do kebaba. Zmieszana. Mhm.

0: Uwaga, mam pytanie podchwytliwe. Czy ja jestem młody?
1: No więc przechodząc dalej.
0: Chodzę teraz na prawko, chodzę na prawo jazdy, kończę kurs, jeśli chodzi o kategorię A, czyli na motocykle. No i wkrótce będę miał egzamin.
2: Odpowiedź jest dwutorowa. Jeżeli na egzamin pójdzie twój duch, to jesteś młody, jak ciało, to stary.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
1: A o zmianach w egzaminie na prawo jazdy i w ogóle w posiadaniu dla młodych kierowców za chwilę Marcin Procki.
0: Czyli mnie to nie dotyczy.
4: No mówię ci. Ducha wyślij.
3: Autopromocja.
5: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Tujo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: 14 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
2: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: I po reklamie.

0: Dzisiaj po południu w Bełchatowie możemy liczyć na 24 stopnie. Daniel Tekliński, dzień dobry. Wtedy się zachmurzy, ale parasolki przydać się raczej nie powinny. A co w tej chwili słychać na bełchatowskich drogach? Coraz większy ruch może być na Wojska Polskiego czy na Czaplinieckiej.
1: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ofiary wybierał przypadkowo. 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie Koźlu miał dokonać napaści także w Opolu. Jako PL usłyszał dwa zarzuty: zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem kobiety w Kędzierzynie oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Grozi mu dożywocie.
2: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu. Konieczne będzie badanie, jaką ma L przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
1: Mówi Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu. Zaatakowany w Opolu mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu. A młodzi kierowcy pod większą kontrolą. Dziś wchodzą nowe zasady. Po zdobyciu uprawnień 18-latek przez 2 lata będzie na okresie próbnym. W przypadku 17-latka potrwa on 3 lata. A w tym czasie trzeba będzie szczególnie uważać na punkty karne. Po przekroczeniu 12 punktów kierowcę czeka dodatkowo szkolenie praktyczne. A to nie wszystko, mówi Mirosław Dybich, wiceszef Śląskiej Drogówki.
3: Młody kierowca w ciągu 2 lat od momentu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem nie ma żadnej tolerancji alkoholu, czyli 0,0.
1: A z kolei uzyskanie 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień.
4: SK Bełchatów News.
0: Daniel Tekliński, dzień dobry. Dwóch sąsiadów uratowało 92-letnią kobietę z płonącego domu w Domiechowicach pod Bełchatowem.
5: Są bohaterami. Jestem bardzo szczęśliwa, że uratowali moją mamę.
0: Mówi pani Lidia. Dwóm bohaterom, Piotrowi Kardasowi i Rafałowi Rozpęckiemu, podziękowały też władze powiatu. Teraz coś dla fanów fantastyki. Przed nami w Łodzi festiwal Kapitularz.
6: Fantastyka, gry fabularne, larpy. Część osób jest zainteresowana mangami i anime.
0: Wydarzenie odbędzie się w ten weekend przy ulicy Pomorskiej 171.
7: Jankes!
8: Kama!
9: I Wiktor!
10: W Radiu SK!
11: No i coraz śmielej wchodzimy w ten czwartek. 8:02, dzień dobry.
12: Czwartek, jeśli brzmi za kwadrans piątek, to jest jeszcze lepiej.
13: Ach, cudownie. I za momencik będziemy również mieć dla was tysiaka, więc jakby co to zapraszamy na sk.pl. Dajcie znać, jakie supermoce przydałyby wam się w tym nowym roku szkolnym.
11: No i dajcie jakąś literkę, która sponsoruje dzisiejszy poranek. I dlaczego akurat ta?
14: Tutaj SK, u mnie od rana również literka S. Bo pięknie świeci słońce. Pozdrawiam wszystkich.
12: No, ale fajny głosik, super.
11: Pani zabrzmiała tak fajnie, jak taka fajna pogodynka w telewizji.
15: No. Mogę poprosić Pawła, żeby odnalazł panią i się skontaktujecie, porozmawiacie.
12: Czy ty z nim mieszkasz, kolego?

0: Czy sobie wypiłem kawkę swoją? Do końca chyba jeszcze jedną strzelę.
1: No masz takie oczy jak 5 złotych, no.
0: A na mnie kawka już tak nie działa.
1: No. Ej, kama widać po mnie?
2: Nie, co? W ogóle.
1: Że piłem kawę?
2: W ogóle. Ale słuchajcie, a propos picia. Mm-hmm. Na szczęście w Polsce spożycie alkoholu rok do roku spada, co mm-hmm. nie zmienia faktu, że wyobraźcie sobie, że jesteśmy na trzecim miejscu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o produkowanie takiego złotego trunku.
1: W sensie piwka.
2: 3,5 okay. miliarda litrów złotego napoju zostało wyprodukowane w Polsce w zeszłym mm-hmm. roku. To daje nam trzecie miejsce w Unii Europejskiej.
0: A kto przed nami?
2: Niemcy i Hiszpania.
0: O! A tak gdyby, gdyby tak to było w piłce nożnej, tak? Że pierwsi Niemcy, druga Hiszpania, my na pudle, trzecie miejsce. Tak.
1: Żeby tak było, to Niemcy i Hiszpanie musieliby grać właśnie po tym, co produkują.

0: Mam taką propozycję, zróbmy komuś przyjemność.
1: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
0: Czy propozycja jest przyjęta przez was?
2: Jestem na tak.
3: Jak najbardziej na tak. Tak, tak, tak. Łączymy się z naszą słuchaczką, z Kamilą. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No dzień dobry. Kamcia.
2: O, kto tam z tobą jest?
4: Emilka, już próbuję się też dobrać do słuchawki.
3: Kamilka, pochwal się, bo to jest niesamowita historia. Ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, tutaj wszyscy jesteśmy oczywiście. Ile razy byłaś na porodówce?
4: 4.
0: Wow. I nie były to odwiedziny koleżanek.
3: Mama.
4: Nie, nie.
3: Czwórki dzieci, a same dziewczyny, czy jak to jest u ciebie?
4: Nie, mamy dwóch chłopców starszych i dwie dziewczynki, więc...
0: Idealny podział, ależ natura.
3: Może na żużlu, może na żużlu jeździć od razu.
0: I ta Emilka w tle, tam, która pojawia się na antenie. Jak jeszcze nazywają się twoje dzieciaki?
4: Jest Antoni, Radosław, Hanna i Emilia.
2: Piękne, fajne imiona, ale powiedz mi, droga mamo, dziękuję. Mamo, która jesteś wyjątkowa, bo masz czwórkę dzieciaków na pokładzie, jak to jest być mamą takiej gromady?
4: No to jest wyzwanie. Jest wesoło, a czasami trochę głośno, a czasami trochę trudno. A ile... Więc różne emocje się przeplatają, ale to jest w ogóle niesamowita przygoda w życiu, bym jej nie zamieniła na nic innego.
2: A ile razy dziennie słyszysz hasło mamo?
4: Nie wiem, bardzo często.
2: Ja mam takie w pewnym momencie, kiedy moje dzieci miały naprawdę taką straszną mamozę, stwierdziłam, że będę pracować nad moimi pośladkami i za każdym razem, kiedy mówiły słowo mamo, to robiłam przysiad. Polecam, naprawdę działa.
0: Kaba do wszystkiego swoje pośladki przemyci.
3: Rewelacja, no. Bardzo dobrze.
2: Kochana, to jaką ty byś chciała mieć supermoc, jako przypominam, mama czwórki dzieci?
4: Zrobiliśmy burzę mózgów, jak usłyszeliśmy, że jest taki konkurs i mówię, dzieciaki, co byście w ogóle chcieli na ten rok? I wszyscy stwierdzili niewidzialność, żeby jak to trzeba, można było zniknąć. Ja sobie myślę, że ja mogę się z nimi podpisać pod tą supermocą, bo ja też czasami bym zniknęła, nie tylko w toalecie.
3: Ale właśnie tak się
4: gdzieś
3: stanie.
4: Na momencik, tylko na chwilkę, ale żeby zaraz znowu wrócić do
3: tego
4: domu,
3: ci życzymy. Za to, co widzimy, jest widzialne, jest fajne, namacalne. Mamy dla ciebie 1000 złotych kieszonkowego, super. Droga mamo, na początek szkoły oraz zestawy śniadaniowe Dudusie. To od nas dla was.
4: Dziękujemy bardzo.
2: No i nadal uważam, że wszyscy powinni nosić cię na rękach.
1: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów Dudusie.

0: Zdecydowanie z kategorii Złote Przeboje. Wanty, Kulti, Magic Key. Dzień dobry.
1: To jest ten Złoty Przebój, czyli Kamil Noser. Dzień dobry.
2: Ja już nie przesadzę, ja taki niezłoty.
1: No dobra, srebrny, okej.
2: Okay. Dobra, niech będzie.
3: Słuchaj, dzisiaj pytamy się naszych fantastycznych słuchaczy, jaka literka sponsoruje ich poranek.
0: A jak jest ty jesteś naszym słuchaczem?
2: A, no to się dobrze składa, bo S jak...
1: Sońca!
2: Słońce!
3: Słońce! To już było, wymyśl coś swojego.
2: No, no to N jak niebo, bez chmurne.
3: No.
1: Ale fajna, kawka już była?
2: Była, co chcesz też?
1: Nie, ja też była.
0: To ja proponuję O, jak O, newsy zaraz.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: I po reklamie.
6: Uwaga bełchatowscy kierowcy, coraz większe zamieszanie może być na Wojska Polskiego czy Czaplinieckiej. Po południu przyda Wam się klima, bo termometry w Bełchatowie wskażą 24 stopnie. Na niebie będzie sporo chmur, ale raczej na opady deszczu się nie zapowiada.
7: Ósma 30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Co najmniej 17 osób zostało rannych na Ukrainie po ataku Rosjan na Odessę. Ci uderzyli też w obwód charkowski. Łącznie w ostatnich godzinach w Ukrainę uderzyły 163 drony. A mieszkańcy powiatu kolskiego w Wielkopolsce otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powiadomienia dotyczą ćwiczeń z wykorzystaniem syren. Odbędą się dziś na terenie miasta Koło, ale też gminy Koło. A do sieci trafił właśnie pełny zwiastun serialu o Harrym Potterze. Jego premierę zaplanowano w grudniu, a na nowym wideo możemy zobaczyć nieznane dotąd zakątki szkoły magii i czarodziejstwa.
8: Potter, Harry,
9: all Slytherin, all Slytherin,
8: Gryffindor!
7: A serial o Harrym Potterze trafi do streamingu w Boże Narodzenie. Cały zwiastun możecie obejrzeć na sk.pl.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
10: W Radiu SK.
12: 8.31, 29 minut do godziny 9. Piękny dzień przed nami, proszę Państwa. Właśnie. Za kwadrans piątek.
13: U jak ósma i u jak ulala, jak ładnie na dworze. Mm.
14: Dzisiaj zastanawiamy się, jaka literka sponsoruje Wasz poranek i jesteśmy już blisko końca alfabetu.
13: No, ale teraz robimy kółeczko i znowu na początku.
15: Dla mnie literka D, jak derby dla Gorzowa w piątek.
12: I co, Wiktorku, na to?
13: Na razie przekonujemy Kamilę, że jeździ się na motocyklu, a nie na motorze.
14: A ale gra na serio? Nerwach, a nie na bębnach.
12: Kama, a może padniesz od derby do Gorzowa w piątek najbliższy?
13: I pamiętaj, liczy się sport i dobra zabawa, a nie to, żeby zielona wygrała.
12: Zap-

0: No pewnie, że I Like It to jest bardzo dobrze zapowiadający się czwartek, 37 minut po ósmej.
1: Moja mama zawsze powtarzała, ucz się, ucz, bo wiedza to potęgi klucz, a potem jeszcze dodawała, że jeżeli się nie będę uczyć, to będę tam wykonywać.
2: I nie zapomnij kluczy wziąć do domu.
1: To też było.
0: Teraz w dzisiejszych czasach byś nie była woźnym, tylko byś była woźnicą.
2: Przy okazji pozdrowienia naszego producenta, Maćka Woźnicy.
1: Oj, natomiast tak. Mam niepokojące informacje, że osoby do 30 roku życia w ciągu ostatnich 2 lat liczba osób bezrobotnych do 30 zwiększyła się o 25%.
0: No to niedobrze, no. Że to rośnie. To bardzo to, niedobrze.
2: To mogą być ci, którzy na Facebooku mają status Szlachta nie pracuje.
3: Radio SK. Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
3: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TEB Edukacja.
10: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Piotrków Trybunalski, ulica Polna 13/13A.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: To będzie ostatnia reklama.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.

0: Gramy w Esce, Łatwo Gang i Cudna Majko. 14 minut do godziny 9. Dalej się odzywacie w sprawie literek i słusznie.
1: My tu mamy T jak telefony, M jak messengery, no i właśnie.
2: I H jak halo.
3: Dzisiaj mi dzień sponsoruje liter D jak dentysta, do którego się właśnie wybieram, a mam mega stres i się mega boję.
2: Bo do dentysty trzeba na Jankesa, czyli kładzie się człowiek i zasypia.
0: To mi się zdarzało rzeczywiście, ale wiesz, ja jestem jakoś dziwnie odporny.
1: Buzię trzeba mieć otwartą, jak ja zasypiam, to zamykam.
0: A to oni trzymają, no. A składajmy taką wkładkę, tak. Kamaz się zgubiła w połowie tego, jak to, o czym gadamy.
1: Mam taką propozycję jeszcze dla pani.
2: To co wy mówiliście?
1: Literka Z. No. Nie jak to radio, tylko jak zahartować się przed wizytą u dentysty.
0: W jaki sposób?
1: No tak o, osłuchać się z tym dźwiękiem.
2: Ojej.
4: Ała.
1: I teraz już będzie lepiej.

0: 9 za chwilę. Za nami licznik, który już od kilkunastu nawet miesięcy chyba jest z nami. Licznik obserwujących na Instagramie, patrzcie, 249 150 osób.
1: Ej, do wczoraj tysiak wskoczył.
0: 850 osób brakuje do ćwierć miliona obserwujących nas na Instagramie.
1: Kurda.
2: I jakby tak każdy mógł mi zapłacić po złotówce.
1: To byłoby pięknie. Ale to wiesz co, namówiłeś mnie. Ja też dam lajka SC.
3: Kama i Wiktor. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: miękkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po południu w Bełchatowie się zachmurzy, ale padać nie powinno. Daniel Tekliński, dzień dobry. Wtedy też temperatura wzrośnie do 24 stopni. A jak w tej chwili wygląda sytuacja na bełchatowskich drogach? Niestety ciasno może być w okolicach Czaplinieckiej czy Wojska Polskiego.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dziś kolejne przesłuchania 3 osób zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Jak się dowiedzieliśmy w prokuraturze, wczoraj ta trójka usłyszała zarzuty. Wśród zatrzymanych jeden z najbardziej znanych inwestorów giełdowych w Polsce, Rafał Z. Te czynności są związane ze sprawą Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, czyli giełdy BitBay. O czym więcej, reporterski Michał Rawa.
4: Wczorajsze przesłuchania trwały do późnego wieczora, dzisiaj będą kontynuowane, a śledczy przekażą informacje o treści zarzutów z doniesieniem medialnych. Wiadomo, że Rafał Z miał związki z Sylwestrem Suszkiem, który jest uznany za zaginionego od marca 2022 roku. Pozostali zatrzymani to Jaromira W. i Anna P., żona i współpracowniczka Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Śledczy zakładają, że założyciel BitBaya nie żyje.
3: Seria groźnych wypadków o poranku na autostradzie A2 w rejonie Pruszkowa pod Warszawą dechował samochód. Są utrudnienia w obu kierunkach. Groźne zdarzenie też w Kujawsko-Pomorskim na Krajowej 91 w Kończewicach koło Chełmży. Ciężarówka przewożąca zwierzęta przewróciła się na pobocze. A teraz sprawdzamy, jak uczniowie radzą sobie bez telefonów. Od tego roku szkolnego w podstawówkach obowiązuje zakaz używania telefonów. Jak radzą sobie bez nich młodzi?
5: Bardzo dobrze. Więcej edukacji.
6: No troszkę tak źle. No jak nie wolno, zaś będzie do rodziców.
7: A ja myślę, że to jak nic nie zmienia, bo ja nie używałem telefonów w szkole.
3: Mówili uczniowie z Nowego Sącza, a przypomnę, że do szkoły mogą przynieść telefon, ale nie mogą go używać podczas przerw czy lekcji.
0: SK Bełchatów News.
2: Daniel Tekliński, dzień dobry. Skończyło się scrollowanie na przerwach. W szkołach obowiązuje już całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
8: Bardzo dobrze, jest okej. Można czas spędzić ze swoimi znajomymi z klasy, rówieśnikami.
2: Mówią uczniowie ze szkoły podstawowej w Bełchatowie. Za złamanie zakazu grożą kary. Najczęściej są to ujemne punkty z zachowania. Łódzka palmiarnia kończy 70 lat. Z tej okazji w sobotę zaplanowano wyjątkowe urodziny. W programie są tematyczne spacery z przewodnikami. Świat orchidei, świat palm oraz świat kaktusów i sukulentów.
9: 2 minuty po godzinie 9:00, czwartek, weekend czuć gdzieś tam za rogiem już nadchodzi. Tak jak szef, z dodatkowymi zadaniami dla was. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Эйш, Ring Bell в Radio SK, 18 minut po godzinie 9, nie 19. Pani Kasiu, właśnie słuchamy transmisji, czy jest szansa na pozdrowienie na antenie dziewczyn z księgowości MOPS Gdynia. Dziewczyny, pozdrawiam, niech wam liczby lekkimi będą. To teraz coś dla wszystkich, czyli 30 sekund samych dobrych informacji, bo tego wszyscy potrzebujemy. Czas, start. Polski zostały mistrzyniami świata w brydżu. Katarzyna Dufrat i Justyna Żmuda zdobyły złote medale World Bridge Series w Katowicach. Dwóch 12-latków z Rzeźni z odznakami za ratowanie życia przyznanymi przez Państwową Straż Pożarną. To po tym, jak właściwie udzielili pierwszej pomocy i wezwali służby, by pomóc swojemu koledze, który został ranny na pump tracku. Optymiści są zdrowsi, mówią badacze. Jak twierdzą, dobre nastawienie wspiera zdrowie naszego serca. Wystarczy codzienny trening optymizmu, czyli głównie pozytywne nastawienie, żeby nasze serce miało się lepiej. Po kolejną porcję takich informacji zapraszam jutro. Temper City, South Hour, za chwilę w Esce.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michał Sotkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
6: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Siwa z białka, cukru, brak, Duda, Duda, day.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: Tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Święto plonów, koncerty gwiazd i rozrywka dla całej rodziny. 6 września bawimy się w Zelowie na Dożynkach z województwem łódzkim. W programie tradycyjny korowód, pokaz wieńców, lokalne przysmaki, atrakcje dla dzieci, strefa folk i rejsy po zalewie patyki. O 20:00 wystąpi królowa polskiej estrady, czyli Maryla Rodowicz. 6 września widzimy się w Zelowie. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
12: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
13: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
14: I po reklamie.
1: SK.

Głęboki zielony kolor. Taki, w którym można się zakochać. Dokładnie to oznacza słowo emerald, gdybyśmy mieli to tłumaczyć. A emerald eyes to będą właśnie głęboko zielone oczy. Takie, w których prawdopodobnie Alex Warren się zakochał, skoro napisał o nich kawałek. Nowy numer właśnie od tego pana, którego znacie m.in. z hitu Passenger, który gramy na antenie Radia SK. To czas zagrać już teraz. Z dedykacją dla wszystkich, którzy zielone oczy mają.

0: Klikaj wpis. Let's get it started, Radio SK. 21 minut zostało do godziny 10. Nastolatkowie przestali się myć, żeby im się lepiej powodziło w randkowaniu. To nie jest żart, to zjawisko nazywa się pheromone maxing, czyli zwiększanie ilości feromonów na swojej skórze, która podobno ma przyciągać płeć przeciwną i prym w tym wiodą nastolatkowie, którzy nie myją się, nie używają dezodorantu i chodzą często w tych samych ubraniach, żeby przyciągnąć właśnie dziewczyny. Lekarze biją na alarm, bo mówią, że to niebezpieczne, a ja nie wiedziałam, że przez całe wakacje właściwie to, co działo się w komunikacji miejskiej, to był trend, a nie jakieś po prostu zjawisko wywołane tym, że jest gorąco. Chłopcy, tak jako starsza koleżanka powiem, nie mycie się, nie działa. I ta komunikacja miejska jest na to żywym dowodem.
1: Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce!
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
10: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konkol. Niedziela dożynki z województwem łódzkim i wielki finał Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
11: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: I po reklamie.

dobrze brzmi. Prima Ballerina od Margaret, tuż na 5 minut do godziny 10 w Radiu SK. Po 10 to się dowiecie, co w kraju i na świecie, a także będzie Damiano David. To u nas.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marian, jaki laptop jest top?
8: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
9: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sprawdźmy, co słychać na bełchatowskich ulicach. Najciaśniej w tej chwili może być w okolicach Czaplinieckiej czy Wojska Polskiego. A termometry w Bełchatowie wskazują 18 kresek na plusie. Jest całkiem słonecznie, później się zachmurzy, ale na opady deszczu raczej się nie zapowiada.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam. A na początek, Niemcy i nieudana próba podpalenia w pobliżu siedzib firm zbrojeniowych w Monachium. Doszło do niej w nocy. Ładunki zapalające zostały wyrzucone z samochodu, informuje dziennik Süddeutsche Zeitung, a policja zatrzymała dwoje podejrzanych obywateli Bułgarii. W ostatnich dniach doszło już do prób sabotażu w pobliżu elektrowni oraz stacji elektroenergetycznej. Nocna akcja w Tatrach. Ratownicy TOPR sprowadzili turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Utknął w pobliżu szczytu. Ta akcja zakończyła się dopiero nad ranem. TOPR przypomina, że mimo słonecznej pogody warunki są wymagające, a dni coraz krótsze.
15: Jasno robi się przed godziną 6, tak realnie, natomiast ciemno około 19:30, tego dnia nam rzeczywiście było.
14: Mówił Tomasz Zając z TPN-u. Należy też pamiętać, że poruszanie się po zmroku jest w górach zabronione ze względów na ochronę przyrody. A ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w nieco ponad minutę, na Lubelszczyźnie jeszcze szybciej, a na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września. Ci, którzy teraz odwiedzili ten region, zachęcają.
16: Ja jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz, jesteśmy tak naprawdę oczarowani, jest ładnie.
17: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
14: Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu, obejmującego co najmniej dwa noclegi.
1: SK Bełchatów. Sport.
13: Daniel Tekliński, dzień dobry. Shaquille O'Neal przyjedzie do Łodzi. Będzie specjalnym gościem wydarzenia Shaq Presents All Stars League. Trzecia edycja widowiska odbędzie się 3 października w Atlas Arenie. Na parkiecie zobaczymy 4 drużyny złożone m.in. z internetowych twórców, artystów, aktorów i muzyków. Nowy zawodnik PGE Giekskry Bełchatów jeszcze nie rozpoczął treningów z zespołem. Francuz Antoine Potron przybywa z reprezentacją swojego kraju na Memoriale Wagnera w Krakowie, a po turnieju dołączy do zespołu. Liga startuje 17 października.
18: 2 minuty już prawie po godzinie 10:00. Kto po drugiej kawie, ten się zgłasza. Sposób na dłuższe życie. Taki mam i o tym wam opowiem. To znaczy nie ja go wymyśliłam, ale mądrzy ludzie. Zobaczymy, czy działa. Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: Sienna Spiro. Great Expectation w Radiu SK, 18 minut po godzinie 10. Jak chcecie żyć dłużej, to korzystajcie ze schodów. Brytyjscy naukowcy stwierdzili, że ci wszyscy, którzy zamiast jeździć windą, chodzą po schodach, żyją dłużej, mają się lepiej i mają zdrowsze serce. I nie ma właściwie znaczenia, czy wchodzicie dziennie po 10 pięter, czy jest to wycieczka zaledwie na piętro drugie, bo liczy się sam fakt, żeby zrezygnować z windy i dodać kolejną aktywność, tak zwaną spontaniczną aktywność fizyczną, właśnie do swojego codziennego harmonogramu. Schody to my mamy codziennie, zwłaszcza kiedy przechodzimy do pracy, a przed nami stos zadań, więc dziękujemy szefowie, że dbacie o to, żebyśmy żyli długo i szczęśliwie.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no serce, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Święto plonów, koncerty gwiazd i rozrywka dla całej rodziny. 6 września bawimy się w Zelowie na Dożynkach z województwem łódzkim. W programie tradycyjny korowód, pokaz wieńców, lokalne przysmaki, atrakcje dla dzieci, strefa folk i rejsy po zalewie patyki. O 20 wystąpi królowa polskiej estrady, czyli Maryla Rodowicz. 6 września widzimy się w Zelowie. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
5: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
6: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: W życiu liczą się pyszne przyjemności, jak wizyta w Umami w Bełchatowie na Placu Wolności. Po świeże sushi, oryginalny ramen, smaki przywiezione przez nas prosto z Azji. Wejdź na naszą stronę i zamów wygodnie online. www.sushibelchatow.pl. Wpadnij do Umami Sushi. Nie odmawiaj sobie i bliskim przyjemności.
10: I po reklamie.

0: Love Me Again podobno napisał tę piosenkę w pociągu. 22 minuty do godziny 11. Nie wiem, czy jesteście w pociągu, w pracy, w podróży, na zdalnym, gdziekolwiek jesteście, to zgłoście się na sk.pl, bo po 11 zapraszam do zabawy Kasia Dobrze Gada. Ja mówię łamaniec, wy go powtarzacie i zgarniacie eskowe dykcyjne gadżety. Zanim ktoś powie, ale po co mi dykcja, to informuję, wszyscy mówimy, więc fajnie, żeby nasz szef nareszcie usłyszał, jak powiemy, że poprosicie podwyżkę. Gips i go, ostatni dzień lata za chwilę w Esce.
1: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TEB Edukacja.
8: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Bełchatów, 1 maja 4.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
14: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
18: I po reklamie.

Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK. 5 minut zostało do godziny 11. Jeżeli chcecie być bogaci, to musicie przeprowadzić się do Podkowy Leśnej. Bo według danych Głównego Urzędu Statystycznego, to właśnie tam, w Podkowie Leśnej, mieszkają ludzie, którzy zarabiają najwięcej i są po prostu najbogatsi. I w ogóle ta gmina, czyli Podkowa Leśna, zdetronizowała nawet pod względem wysokości wynagrodzeń Warszawę. Co prawda nie sądzę, żeby samo przeprowadzenie się tam już spowodowało u Was bogactwo, ale zawsze warto próbować. Po 11 w Radiu SK kolejne hity.

0: Reklama.
1: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
4: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
3: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
5: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mamo, gotujemy się na bitki?
9: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
10: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Jak na razie bełchatowskie termometry wskazują 20 kresek na plusie i jest całkiem słonecznie. Później się zachmurzy, ale padać raczej nie powinno. A jak w tej chwili wygląda sytuacja na bełchatowskich drogach? Najciaśniej na Czaplinieckiej i Wojska Polskiego.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Jest 11, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ambasador Federacji Rosyjskiej został wezwany do MSZ. Georgi Michno ma dziś stawić się w budynku ministerstwa, które na razie nie zdradza w jakiej sprawie. Dramat na Atlantyku. Zginęło ponad 80 migrantów płynących z Gambii w kierunku Wysp Kanaryjskich. Ich łódź namierzono w pobliżu Gran Canarii. Wypłynęła niemal miesiąc temu. Na pokładzie było wtedy 128 osób, uratowano 45 z nich. A dziś sąd ma rozpatrzyć wniosek o areszt dla kierowcy ciężarówki podejrzanego w sprawie wypadku na autostradzie A1. We wtorek wjechał w pracowników obsługi autostrady. Zginęły wtedy 4 osoby, a 4 trafiły do szpitala. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty. Zeznał, że nie pamięta okoliczności zdarzenia, a prokuratura bada nie tylko sam wypadek.
20: Jednym z badanych przez śledczych wątków jest też zabezpieczenie prac prowadzonych na autostradzie. Policja apeluje do kierowców, którzy posiadają nagrania konfiguracji ciągu pojazdów firm remontujących ten odcinek drogi, o niezwłoczny kontakt.
19: O czym informował dziennikarz Szeski Przemek Kopiejka, a polskie siatkarki mogą dziś zrobić duży krok w stronę medalu Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale turnieju w Stambule Polki zmierzą się dziś z Holandią.
21: Dla mnie osobiście znaczy to bardzo dużo, bo jest to też moja pierwsza docelowa impreza, więc bardzo się cieszę, że mogę tutaj z dziewczynami być i wierzę, że to jest ten turniej, w którym będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy stąd medal.
19: Mówi rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz rozpocznie się o 15, a w półfinale na wygranego czekają już Włoszki.
22: SK Bełchatów News.
18: Daniel Tekliński, zapraszam. Co najmniej 19 milionów złotych straciły 3 spółki z branży medycznej przez grupę przestępczą. Według śledczych istotną rolę w procederze pełnił 45-latek z Łodzi, który miał werbować osoby podpisujące fikcyjne umowy i koordynować wystawianie poświadczających nieprawdę faktur. Mężczyzna został zatrzymany razem z 43-latkiem.
23: Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15, zaś młodszemu do lat 12.
18: Mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.
24: Dwie minuty po 11, czwartek, dzień, w którym produktywność spada. To do szefów głównie mówiłam, żeby was nie zawalali kolejnymi zadaniami. Justin Bieber, Beauty and the Beast, już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Last Friday Night. Czyli Katy Perry w Radiu Łoska, 19 minut po godzinie 11. Szukam chętnych do zabawy Kasia Dobrze Gada, czyli wy powtarzacie krótkie łamańce na antenie i zgarniacie naprawdę fajne gadżety. Kto ma ochotę, niech się zgłasza. SK.pl, zakładka konkursy, lada moment, dzwonię do kogoś, kto chce się zmierzyć. Obiecuję, że potem szef dużo wyraźniej usłyszy wasze prośby o urlop, o L4. O urlop na żądanie albo o podwyżkę. A przy okazji, jak już jesteście na SK.pl w zakładce konkursy, to zgłoście się też do nowej akcji naszych nowych kolegów, a więc Marcina Sońty i Michała Korościela, którzy prowadzą program SK w Radiu SK, codziennie od 15 do 18, do akcji dotyczącej pierwszego razu. Każdy pierwszy raz swój jakiś ma, więc SK po raz pierwszy zaprasza was do tego, żebyście się właśnie zgłosili i napisali, co chcecie zrobić po raz pierwszy. A my te marzenia spełnimy. Dziś po raz pierwszy od lat 8 postanowiłam skorzystać z naszego ekspresu pracowego do kawy. Co się wydarzyło, to sobie możecie to powiedzieć. Dosyp ziaren, usuń fusy, dolej wody i najlepiej od kamień. Najwyraźniej nie było mi to dane.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
4: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: I po reklamie.

0: Fastboy Music Sound w Radiu SK, 19 minut do godziny 12. Trochę tęskniłam, dlatego że przez wakacje tej zabawy nie było. Ale wraca, bo zawsze mówię, że mówi każdy i trening dykcji może być czymś fajnym i pożytecznym. Dlatego...
1: Kasia, dobrze gada.
0: Ale razem z wami tylko. I jest Renata, która postanowiła zmierzyć się z różnymi łamańcami. Cześć, Renata.
2: Cześć, cześć.
0: Jak ty powiedziałaś, konstantynopolitańczykowianeczka. To wielki
2: wyczyn. Tak, konstantynopolitańczykowianeczka, wydawało mi się.
0: No gdzie? No my jesteśmy na takim poziomie zaawansowania, że będę musiała ci wymyślić coś naprawdę trudnego.
2: Ale teraz mam stres.
0: Renata, będzie miło, obiecuję, i wcale nie będzie tak trudno. Trzy krótkie łamańce też możecie oczywiście powtarzać, bo o to w tym chodzi. Poziom trudności będzie wzrastał, więc zaczniemy od czegoś, co znam, mam wrażenie, każdy, czyli stół z powyłamywanymi nogami. Teraz ty.
2: Stół z powyłamywanymi nogami?
0: Przepięknie. Teraz ja się boję, że się na tym uwalę, bo to jest najtrudniejsze, ale krótkie. Jola lojalna, Jola nielojalna.
2: Jola lojalna, Jola nielojalna.
0: Tutaj głowa bardzo musi pracować, żeby nie wypaść.
2: Tak.
0: I uwaga na koniec. Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował swój niewyrewolwerowany rewolwer.
2: O nie, ja nawet tego nie zapamiętałam, a jak mam to powtórzyć?
0: Na części. Wyrewolwerowany rewolwerowiec. Idzie, prawie jest. Wyrewolwerowany rewolwerowiec.
2: Wyrewolwerowany.
0: I tak jest najłatwiej.
2: Wyrewolwerowany rewolwerowiec.
0: Wyrewolwerował? Swój niewyrewolwerowany rewolwer. Może być w wersji swój rewolwer.
2: Swój rewolwer.
0: Dzielicie na sylaby i wychodzi za każdym razem. Renata, bardzo ci dziękuję. Mam dla ciebie gadżety dykcyjne i mam nadzieję, że się choć trochę dobrze bawiłaś.
2: Super, świetna zabawa, dzięki wielkie.
0: Wysyłam. Oczywiście, gdybyście chcieli, sk.pl, zakładka konkursy, tam zapraszam, za tydzień wracamy.
1: Kasia dobrze gada w Radiu SK.
3: Autopromocja.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce!
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
1: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: zawsze.
1: O szefach chyba naszych śpiewają. Bez przerwy to coś, bez przerwy to coś. Coś bez przerwy od nas chcą. To coś? Łajcior, Palar, Vivi Simon. W Radiu SK na 4 minuty do godziny 12. Po 12 Michu Sobkowski. Same najlepsze hity wam zagra. I będzie fajnie, obiecujemy. Na krok przed weekendem.

0: RTVS.sk.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
5: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konko. Niedziela, dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Czas na wieści dla zmotoryzowanych bełchatowian. Ciasno może być na Czaplinieckiej czy Wojska Polskiego. W Bełchatowie mamy teraz 22 stopnie. Jak na razie jest dosyć słonecznie. Później się zachmurzy i raczej padać nie powinno. W nocy z kolei termometry wskażą 16 stopni.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Minęła 12, to jest SK News. Jakub Krzyżak, rosyjski ambasador wezwany do MSZ. Georgir Michno ma pojawić się w resorcie dyplomatycznym w związku z ostatnimi incydentami w Niemczech. Chodzi m.in. o próbę dronowego ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. Berlin oskarża o te działania Moskwę.
11: Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
10: Zaznacza szef polskiego MSZ, wicepremier Radosław Sikorski. Rosja odrzuca wszystkie oskarżenia w sprawie sabotażu w Lipsku. Władimir Putin nazwał to, tu cytat, kryzysem w polityce wewnętrznej Berlina. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Kryminalni w akcji na gdyńskiej plaży. O poranku policjanci dostali zgłoszenie o mężczyźnie znalezionym w namiocie. Na miejsce ściągnięto mundurowych z grupy dochodzeniowo-śledczej i techniki kryminalistyki.
12: Ciało mężczyzny zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone badania mające pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu.
10: Mówi Marek Kobiałko z policji w Gdyni. Sprawę bada prokuratura. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dla młodych kierowców, to m.in. niższy limit 20 punktów karnych i nawet 3 lata okresu próbnego.
13: Ja uważam to za dobrą zmianę, jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył. Jest dużo kierowców, którym nie do końca jeszcze wychodzi na drodze na początku, więc mam nadzieję, że potem coś się zmieni.
14: Każdy kierowca według mnie jest równy. Spójrzmy nawet na drogę. No, często takie niebezpieczne sytuacje stwarzają też dużo starsi kierowcy.
10: Z młodymi kierowcami rozmawiał Krystian Machalica.
0: SK Bełchatów News.
9: Daniel Tekliński, zapraszam. Ujawnili pod szkołami prawie 30 gramów mefedronu i haszyszu. To efekt działań pod hasłem Narkotyki pod szkołą 2026.
15: Było 188 kontroli miejsc zagrożonych, 6 osób zatrzymanych, z tego 3 za posiadanie niedozwolonych substancji.
9: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi będą kontynuować kontrole pod szkołami. Helios zaprasza nocnych marków na maraton Nie patrz w dół. To już w ten piątek.
16: 4 filmy, jedna noc, emocje gwarantowane.
9: Mówi Jakub Janus z Heliosa w Bełchatowie.
17: Tak się zastanawiam, zdałbym dzisiaj na prawko, czy nie? Jak długo masz prawko?
10: Dziesięć lat.
17: A to tak. Byś jeszcze zdał.
10: Chyba
17: za dziesiątym razem. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy w nowej sytuacji, jeśli chodzi o prawko. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam do 15:00.

0: 12:17 na zegarach, Toby Romeo i Fly High. No, tutaj poleciała ta sprawa naprawdę wysoko. Jeśli ktoś na początku Inby o nową Tosię w Nigdy w Życiu myślał, że to sposób na promocję filmu, no to już chyba wie, że nic z tych rzeczy, naprawdę. Na SK.pl nazwano to Tośka Gate i chyba nie bez powodu. Wiem, że wiele osób wie, ale w skrócie. Joanna Jabłczyńska, grająca 20 lat temu Tosię, nie dostała roli w kontynuacji, którą właśnie powstaje. Produkcja mówi, że był casting, Jabłczyńska, że nie wiedziała, że to casting. Autorka Nigdy w Życiu, czyli Katarzyna Grochola, mówi o krokach prawnych. Jej córka Dorota Szalongowska nagrywa filmik bijący w Joannę. Jabłczyńska wyciąga wiadomości od Grocholi, że ta o nią walcza, jednak się okazuje, że nie walczyła. Na przy okazji co najsmutniejsze, kubły hejtu. Również od osób, które nie mają o kulisach sprawie zielonego pojęcia. No, z tej akcji o film, to mógłby powstać naprawdę niezły film. Dramat trochę. Bo serial taki w mediach to już powstał. Kolejny odcinek, proszę bardzo, Szalongowska przeprasza Jabłczyńską. Streszczenie tego odcinka macie już teraz na SK.pl, mocno zapraszam. Nigdy w życiu bym nie pomyślał, że nigdy w życiu może dać nam tyle emocji. Szkoda, że negatywnych. Temper City, Self-Awareness za moment, a później Bausa.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na SK.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
7: Piotrków Trybunalski, ulica Polna 13 przez 13A.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 1,35 kg. I płyn uniwersalny, różne rodzaje, 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni, 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie. Na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit.
12: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący. Z chowu bez antybiotyków. Z dostępem do wybiegu.
13: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK to Pink i Nate Russ, Just Give Me a Reason. Dać słuchaczom powód, dać słuchaczom pretekst, żeby słuchali Sointy i Krościela po 15. Dobra, są nowi, więc ciekawe, co przygotowali po 15. Są zabawni, to już wiemy. O, mam, dobra. Skoro oni byli w tym tygodniu pierwszy raz na antenie Radia SK, to dajcie znać, co wy chcielibyście zrobić, co chcielibyście przeżyć po raz pierwszy i przekonajcie właśnie Sointy i Krościela, żeby zadzwonili właśnie do ciebie i żeby sfinansowali to marzenie o tym pierwszym razie. Szczegóły macie i na SK.pl i oczywiście w aplikacji Radia SK, a jeszcze więcej szczegółów. No i Sointa z Krościelem. Zabawni, nowi i w ogóle fajni po godzinie 15 na antenie Radia SK. Ebony Heard za moment później, Shawn Mendes u nas.
1: Radio SK. Autopromocja. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Mixujo, Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
3: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: I po reklamie.

nieoczywisty, kwaśny, ale naprawdę fajny. Ten numer Tame Impala i Loser, czyli świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 13 po 13. I tych nowych numerów nie zabraknie i numerów, które doskonale znacie i kochacie. Calvin Harris i Rihanna meldują się zaraz po 13 w Radiu SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Jutro bełchatowskie termometry wskażą maksymalnie 24 kreski na plusie. Rano niewykluczone, że delikatnie popada deszcz. Sprawdźmy jeszcze, jak w tej chwili wygląda sytuacja na bełchatowskich drogach. Uważajcie na Czaplinieckiej czy Wojska Polskiego.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Już prawie 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Rządowej większości brakuje w Sejmie głosów, by odrzucić prezydenckie weto. Jutro głosowanie w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Temat w obliczu afery Zonda Krypto wywołuje wiele emocji. O tym z wiejskim reporterski Michał Rawa.
16: Tak jest, dzień dobry. Jeśli rządowa koalicja liczyła na głosy posłów, którzy z PiSu odeszli do Rozwoju Plus, to ta wypowiedź Marcina Horały nie pozostawia złudzeń.
17: To jest po prostu zła ustawa, jest lepsza ustawa prezydencka.
16: Także w samym PiSie będzie pełne poparcie dla prezydenckiego weta.
18: Będziemy w tej sprawie popierać prezydenta.
16: Zapewnia prezes partii Jarosław Kaczyński. To w praktyce oznacza, że weto Karola Nawrockiego nie zostanie w piątek odrzucone. By do tego doszło, konieczne jest uzyskanie większości kwalifikowanej, czyli 3/5 wszystkich głosów.
15: Dwulatka i trzylatek biegały nago przy Krajowej 78 w Zawierciu. Ich rodzice byli pijani w domu. Policję zaalarmowali świadkowie. Okazało się, że dzieci same wyszły z mieszkania.
19: Policjanci, którzy weszli do mieszkania, ujawnili dwójkę rodziców oraz trzecie dziecko roczne.
15: Mówi Konrad Kluza z policji w Zawierciu. Matka miała prawie pół promila, ojciec prawie dwa. Zostali zatrzymani, grozi im 5 lat więzienia. Dzieci znajdują się pod opieką babci. Nocna akcja Tobr w Tatrach. Ratownicy przez całą noc sprowadzali dwójkę turystów, którzy utknęli na szlaku na Rysy. Wcześniej dronem dostarczyliśmy im niezbędny sprzęt, mówi Łukasz Stępek, ratownik dyżurny Tobr.
20: Dron dostarczył im pakiety grzewcze, też źródło światła i łączność, żeby był kontakt.
15: Turystów szczęśliwie sprowadzono na dół.
21: SK Bełchatów News.
14: Daniel Tekliński, zapraszam. Zalew Sulejowski wysycha. Sytuacja pogarsza się z każdym dniem.
22: Wielu kolegów niestety w tym roku nawet wódek nie spuściło na wodę, widząc, co się dzieje.
14: Mówi jeden z żeglarzy. Pomóc mogą tylko stabilne opady deszczu. Będą pokazy mody, warsztaty rozwojowe, panele tematyczne, a przede wszystkim dobra zabawa. 19 września w łódzkich ogrodach Gejera odbędzie się Kongres Kobiecej Mocy.
23: Będzie prawie 60 stanowisk, wernisaż, no i moc energii kobiecej.
14: Zapowiada organizatorka Marta Pietrzak.
24: Tylko kochaj mnie. Tak śpiewa Zalia.
25: Nie mów mi tak, Michu.
24: Ja ci wyłączę ten mikrofon na stałe, naprawdę. To nie było do ciebie, mój drogi.
25: Do słuchaczy.
24: Tylko zostańcie ze mną. Michu Sapkowski, witajcie. Calvin Harris, Rihanna. Baby.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure i Run, Run River. Płyń, płyń rzeko. No wiadomo, jak woda płynie, to ma niesamowitą siłę, że do tworzenia meandrów czy różnych innych rzeczy. Social mediowy profil Namierzeje, może już wam mignęło gdzieś w internetach, odkrył w pobliżu plaży w Mikoszewie stworzoną przez falę mini wyspę, która przypomina, no, jest taka podłużna i ma takie zagłębienie po środku. No, wygląda jak taki słynny rzeszowski pomnik, może widzieliście kiedyś. No i autorzy poprosili o propozycję nazw dla tejże wyspy. Jak do tej pory nie skleiliście, o jaki kształt mi chodzi, to teraz będziecie już na pewno wiedzieć, bo wśród tych nazw, które padły, jest muszelka migotki, bobra kabana, nie Cypr, a Cipr, La Isla Bobrita. I chyba najwięcej lajków ma Wyspusia. Bardzo dużo, bardzo dowcipnych pomysłów. Kocham polski język, bo jest naprawdę niesamowicie elastyczny. I to nie tylko na widok Wyspusi. Za chwilę Eminem, a później Zalia w Radiu SK.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce!

0: zadanie. Sponsorem konkursu jest Cedrop S.A., właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
3: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 zł.

0: własnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Święto plonów, koncerty gwiazd i rozrywka dla całej rodziny. 6 września bawimy się w Zelowie na Dożynkach z województwem łódzkim. W programie tradycyjny korowód, pokaz wieńców, lokalne przysmaki, atrakcje dla dzieci, strefa folk i rejsy po zalewie Patyki. O 20 wystąpi królowa polskiej estrady, czyli Maryla Rodowicz. 6 września widzimy się w Zelowie. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: W życiu liczą się pyszne przyjemności, jak wizyta w umami w Bełchatowie na Placu Wolności. Po świeże sushi, oryginalny ramen, smaki przywiezione przez nas prosto z Azji. Wejdź na naszą stronę i zamów wygodnie online. www.sushibelchatow.pl. Wpadnij do umami sushi, nie odmawiaj sobie i bliskim przyjemności.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Eskowy hity zawsze na czasie i Jamelia i Superstar u nas. No super gwiazd u nas na antenie Radia SK nie brakuje, zwłaszcza podczas gorącej 1:20. No to żeby było ich jeszcze więcej, no to właśnie będzie dłużej trwała gorąca 20. Będzie więcej miejsca na te hity. Już od jutra lista hitów Radia SK, tak naprawdę od 17 na antenie Radia SK. Najpierw będziemy wspominać, co tam się działo tydzień wcześniej. Będzie sporo premier, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC, a w piątki tych nowych numerów jest całkiem sporo, a później będziemy odliczać wasze ulubione 20 hitów ostatnich dni, czyli po prostu od miejsca 20 do 1. Mocno zapraszam, jest jedna rzecz, która się nie zmienia. No dobra, prowadzący to jest jedna rzecz, a druga to jest taka, że głosujecie na SK.pl. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You za moment, później Westę, Ed Sheeran.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Lebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Bełchatów, 1 maja 4.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty

0: za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Mamo! Gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
5: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: No, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

To jest dobry moment na to, żeby przypomnieć o SK Live Remix. Mocne, taneczne, EDM-owe granie już jutro i pojutrze na antenie Radia SK i w naszej aplikacji ze streamem SK Live Remix 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Armin Van Buuren, State of Trance jego już jutro po 23. Armin Van Buuren i Sasha Everlasting w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po 14 zaczynamy grać od Gipsa i Kukona i numeru ty masz.

0: Reklama.
1: Duda! Pysznik kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day!
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frostę kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25. W czwórce.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
17: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
18: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Tutaj szybko! Mamy go!
23: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
24: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
27: Pogoda w Bełchatowie dzisiaj naprawdę bardzo przyjemna. Korzystajcie z tej pięknej aury, bo jutro od samego rana tego słońca też nie powinno zabraknąć w okolicach do 22-23 stopni w cieniu, ale pod wieczór niestety może zagrzmieć, może też popadać. W sobotę późnym popołudniem też niestety parasol będzie potrzebny.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
28: Minęła 14, to jest SK News. Jakub Krzyżak, prezydent wezwany do prokuratury. Śledczy zwrócili się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Miałby odpowiedzieć jako świadek na pytania w postępowaniu dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. W studiu reporterski Olek Ruszkowski, powiedz, jak prokuratura uzasadniła to wezwanie.
29: Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Śledztwo dotyczy czterech sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent Karol Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania i którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania. Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 świadków. Jak pisze Waldemar Żurek, przesłuchanie prezydenta jest kolejnym niezbędnym krokiem.
28: Sędziowie wybrani zostali przez Sejm 13 marca. Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Do sytuacji doszło 40 km na północ od Ustki. Nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, który leciał z wyłączonym transponderem, przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał szef MON, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To już drugi incydent w tym tygodniu. Przed nami ćwierćfinał siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. W Stambule Polki zmierzą się z Holandią. To rywal dobrze znany biało-czerwonym. Ostatnio w Lidze Narodów dwukrotnie lepsze były Polki.
0: Wierzę, że to jest ten turniej, w którym będziemy w stanie napisać dobrą historię i przybierzemy stąd medal.
28: Mówiła rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz rozpocznie się za godzinkę, a w półfinale na wygranego czekają już Włoszki.
1: SK Bełchatów News.
27: Łukasz Bogdan, zapraszam. Na terenie powiatu kutnowskiego 66-latka miała rozpylić w pociągu drażniącą substancję. Straty kolei oszacowano na 120 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzut zniszczenia mienia. A już wkrótce w Łodzi Light Move Festival w tym roku zadebiutuje w kilku nowych miejscach. Po raz pierwszy mapping zobaczymy na Placu Kościelnym.
2: Kościół Najświętszej Marii Panny jest wyjątkowy. Ma dwie wieże, kubaturowo jest wspaniały i mamy tutaj hiszpańską grupę artystów, którzy naprawdę zmienią ten kościół w wyjątkowy sposób.
27: A zapraszała dyrektor artystyczna festiwalu Beata Konieczniak.
3: Trzymamy kciuki za nasze siatkarki i będziemy dawać wam znać, jakim oczywiście idzie. No i mam też sporo fajnych hitów. Sylwia Grzeszczak i Mango, bardzo proszę. I numer jeden w Polsce, czyli Somber, My Body Isn't Ready. A na początek Gips, Kukon, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. Przypominam, Lutwiesie McNeil i Perfect Love. Jestem pewien, że to będzie miłość. Że się w nich zakochacie, że ich pokochacie. Sointa i Korościel razem z wami po godzinie 15 na antenie Radio SK. Nie dość, że oni po raz pierwszy dziś zapłacą za czyjś pierwszy raz. Tak, dokładnie. Zgłoszenia na SK.pl w ramach naszej akcji SK po raz pierwszy. No to będą też gościć tych, których pokochaliście już jakiś czas temu. W SC po godzinie 15 u Sointy i Korościela Kuba i Kuba. A za chwilę muzycznie Bletka. Komu miałabym powiedzieć? A później m.in. Somber.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
0: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Michu Sotkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
3: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
8: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
9: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konkol. Niedziela, dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
10: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
11: Kawka się ceni.
12: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
13: Polecam. Cezary Pazura.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: Ale smakołyk, co? Andrzej Deli i Deli Supreme na antenie Radia SK. Więcej takich delikatesów, takich zupełnie nowych delikatesów będzie już dziś w nocy, tak, w nocy, miał dla was Mati Fuczyło w ramach naszego nowego programu, nowej pozycji, czyli wszystkie hity zaczynają się w SC. Dlaczego właśnie w nocy? No bo to właśnie o północy z czwartku na piątek mnóstwo muzycznych smakołyków się rodzi, jest wydawanych, ma swoją premierę i my chcemy dostarczyć wam je jako pierwsi, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Jeśli chcecie być na bieżąco z tymi najświeższymi i najważniejszymi numerami, to koniecznie bądźcie z Matim już po godzinie 23. Imagine Dragons w Radiu SK. Za moment później, później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
7: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
8: Siwa z piątka, cukru, brak, Duda, Duda,
9: Day. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Już jutro nowa scena Winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
12: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.00.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
21: Lidl. To się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Peska.

0: Alex Polonin, Passenger na antenie Radia Sky. Jakbym chciał włożyć kij w mrowisko, to bym zapytał, jak teraz odleci samolot, to który z was jest kapitanem, który pierwszym pilotem?
1: Czynek się nie mieści do kokpitu.
2: No, do kabiny nie wchodzę, także nie mogę w tym.
0: Luk bagażowy. Okej. Oni będą lecieć razem z wami, Sonita i Korościel, i będą mieli właśnie pasażerów. Kuba i Kuba w Radiu Sky już za chwilę, a muzycznie od chłopaków Temper City i Self Aware. Michał Sapkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po 17 w gorącej 20 Radia SK.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Zł 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do Teby Edukacja.
7: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W Teby Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Piotrków Trybunalski, ulica Polna 13/13A.
7: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mamo! Gotujemy się na bitki?
15: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
16: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
19: W Bełchatowie dzisiaj dużo słońca. Korzystajcie z tej pięknej aury jeszcze, bo niestety jutro załamanie pogody. Szczególnie późnym popołudniem i wieczorem możemy spodziewać się opadów deszczu, może też zagrzmieć, a w czasie burz no też silniejsze powiewy wiatru, więc uważajcie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
20: Minęła 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. W chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków. Chodzi o kierowcę, który we wtorek spowodował śmiertelny wypadek na A1 niedaleko Częstochowy. 4 osoby zginęły, 4 są ranne.
21: Był pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
20: Mówi prokurator Tomasz Ozimek. Śledczy odkryli, że w kabinie ciężarówki były karty kierowców należące do dwóch innych osób. O szczegółach piszemy na sk.pl. Rosyjski ambasador został pilnie wezwany do MSZ. Pojawi się w resorcie w związku z incydentami w Polsce i Niemczech. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, czego może spodziewać się ambasador rosyjski po tym spotkaniu?
22: Rzecznik MSZ przekazał jedynie, że ambasador usłyszy wyraźny sprzeciw wobec działań Rosji na terenie Polski. Sam szef tego resortu nie doprecyzował jednak, jakie konkretnie kroki zostaną w tej sprawie podjęte.
23: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach GRU.
22: Mówił Radosław Sikorski. Wezwanie rosyjskiego dyplomaty ma być też wyrazem solidarności z Niemcami, których rząd po atakach na lotnisko w Lipsku czy elektrownię niedaleko Chocieburza oskarżył o nierosję i zamknął konsulat w Bonn.
20: Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na Downing Street, a do tego jeszcze spotkanie ze słynnym kotem Larym. Taka oferta pojawiła się w serwisie Booking.com. Oferta jak marzenie, ale nie próbujcie jej rezerwować. To prowokacja brytyjskich dziennikarzy. Ich zdaniem to pokazuje, że platforma zbyt słabo chroni klientów przed oszustwami. Serwis odrzuca te zarzuty.
24: SK Bełchatów News.
19: Łukasz Bogdan, zapraszam. Łódzka prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu, który nie zastosował tymczasowego aresztowania wobec 31-letniej kobiety podejrzanej o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim 5-miesięcznym synem. Śledczy przekonują, że istnieje realne ryzyko wpływania na świadków.
0: W zgromadzonym materiale dowodowym znajdują się zresztą informacje potwierdzające, że podejrzana już podjęła konkretne próby oddziaływania na samą osobę zawiadamiającą.
19: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Kobieta pozostaje pod policyjnym dozorem. Zażalenie rozpatrzy sąd okręgowy w Łodzi.
5: Sońca i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
1: No i witajcie, jesteśmy czwartek, czwarteczek, czwartunio. Dzisiaj prowadzimy program na stojąco, nie dlatego, że nadajemy z kościoła albo z autobusu, tylko dlatego, że przychodzą do nas wyjątkowi goście.
2: Dokładnie tak, to będzie Kuba i Kuba, czyli od tyłu Abuk i Abuk, i oni będą już za chwilę, a wcześniej będą hity.

0: Kwadrans po 15, słuchacie Radia SK, to są hity na czasie, a z nami goście, powiedziałbym chłopaki, ale to już mężczyźni, Kuba i Kuba. Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Mężczyźni, tylko że mają jednego ptaka, jak się okazało. Jak się żyje z jednym ptakiem? Mam na myśli bursztynowego słowika, którego zdobyliście w Sopocie ostatnio.
2: Tak, przede wszystkim jest bardzo, bardzo piękny, bardzo duży i cudownie nam się z nim żyje, już go wykąpaliśmy w morzu, jest przepiękną statuetką.
3: Aha, ciągle coś wygrywacie ostatnio, nie macie już dosyć, trochę nie znudziło wam się, nie macie wrażenia, że jesteście teraz na topie absolutnym, bo każdy człowiek ma w swoim życiu 5 minut. Czy te 5 minut jest właśnie teraz dla was, czy dopiero
2: tak,
3: będzie?
2: Tak, 4.30 już minęło, więc mamy te ostatnie 30 sekund.
3: A to jest teraz w Radiu SK, już później już
2: tak,
3: tylko w dół.
2: Później już zjazd. W dół, raczej windą zjeżdżamy, już tam będziemy. Natomiast no, z dużą dozą pokory na pewno to przyjmujemy.
3: Nie wierzę. Tak każdy mówi z dużą dozą pokory, a na pewno chodzicie tak, że ledwo się mieścicie w drzwiach, nie?
2: A to nie wiem, to już nie do nas pytanie.
1: chyba ciężko o tym powiedzieć, ale na pewno się cieszymy tym, co się dzieje. To można powiedzieć otwarcie.
0: Wygrywacie każdy konkurs, w którym wystartujecie. Co teraz? Co teraz wygracie? Co zdobędziecie? Jaki jest plan?
2: Mamy nadzieję wygrać serduszka naszych odbiorców i to, że piosenka Chłopaki spodoba się odbiorcom. Na tym nam bardzo zależy, zwłaszcza, że te emocje, które chcieliśmy przelać przez ten numer, są właściwie naszą bardzo długoletnią historią i bardzo długo te doświadczenia gdzieś zdobywaliśmy, chcielibyśmy je odpowiednio przekazać. Mamy nadzieję, że komuś ta piosenka pomoże.
3: Ale bardzo ładnie.
0: Bardzo ładnie.
3: Bo to jest

0: wiesz, człowiek, wiesz.
1: Bardzo mądry, bardzo. Na pewno są mądrzejsi niż my, ale dlatego my sobie możemy pozwolić na takie bezpośrednie pytania. Tyle wy nawygrywaliście, nasprzedawaliście. Czy wy jesteście już milionerami, czy jeszcze nie?
2: Nie, raczej bardziej jakbyście mieli pożyczyć 10 zł, też było miło, ale dajemy radę, jest wszystko super. Dobrze chłopaki robią, mocny przekaz leci.
3: Ty zarabiasz kasę za koncerty w ogóle?
0: Jaką kasę?
1: Ale nie wiesz,
4: jest menadżer, to tak zapraszamy może.
1: To jest menadżer, ten na kanapie to jest menadżer? Bardzo, bardzo ładny chłopak. A on też ma na imię Kuba? Nie myśleliście, że było Kuba i Kuba i Kuba?
2: To by było miło, jakbyście zmienili imię, to byłoby nas o wiele więcej.
0: Byłoby prościej.
1: Słuchajcie, jak będziecie starsi i będziecie tacy bardziej, nie mówię, że teraz jesteście niepoważni, ale będziecie jeszcze bardziej poważni, to rozważacie zmianę zespołu na Jakub i Jakub?
3: Na pewno graliśmy kiedyś taką imprezę.
2: Słuchajcie, tak, my mieliśmy nazwę kiedyś J&J Acoustic Duo, jakby to jest wszystko możliwe, jakby możemy być Jakub, jak nam się znudzi, to możemy być Michał i Michał.
0: Być może. Jednego wam brakuje, drugiego ptaka. Chcielibyśmy wam to jakoś tam wynagrodzić i dać wam od razu dwa ptaki od nas, od Radia SK, żebyście mieli komplet, tak jak to powinno być. Panie i panowie, dla was kura i kura.
2: Kura i kura,
3: fajne, co? Kurde, dobra.
0: Proszę bardzo.
2: O kurna, że się tak... Ale piękne są, patrzcie. No widzowie nie mogą niestety zobaczyć teraz, ale my to wstawimy
1: na socialach.
2: Na socialach oczywiście, tak. Sprawdzajcie. Szkoda, że one tak nie piszczą. Czekaj, weź je tak ściśnij.
3: Nie, to... Działa.
2: Tak, super. Dziękujemy wam bardzo za te ptaki, ale może wam je oddamy, żebyście wy
0: nie,
2: też
0: mieli... Nie, mamy swoje ptaki.
1: Mamy swoje.
0: I tych nie moczcie w morzu, bo one są z Chin, to nie wiadomo, co się stanie.
1: W ogóle nie moczcie.
0: Piosenka Chłopaki niedługo, chłopaki zostają z nami, bądźcie wy też. Radio SK.
5: Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
6: Chyba będą potrzebne supermoce!
7: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
8: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
9: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
18: I po reklamie.

0: Alvaro Soler i Sofia, ten hit zaczął się w Esce podobnie jak wszystkie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Proszę Państwa, dzisiaj mamy gości, to są chłopaki Kuba i Kuba. Chłopaki przyszły przyszliście?
0: Ale jesteście czy nie?
3: Jesteśmy.
2: Cześć. Są chłopaki i zaprezentują zaraz swoją nową piosenkę, która zatytułowana jest Chłopaki. Wiecie, jakie jest najgłupsze pytanie, jakie dziennikarz może zadać artystom?
4: Oświećcie nas.
2: Co was zainspirowało do napisania tego utworu? I właśnie takie pytanie zadaję teraz.
3: To jest piękne pytanie i warto na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim zainspirowała nas nasza bardzo długa podróż, ta muzyczna i też taka przyjacielska, bo te 7 lat, które było razem z nami, no trwało nam jak 40, to mniej więcej tyle, ile jest różnicy wieków między nami.
2: Tak, tak, dobrze, że to podkreśliłeś. A moglibyście nam mówić na pan, my no właśnie, wam na ty, a wy nam na pan?
3: Przepraszam, ale rzeczywiście, bo...
2: No właśnie, nie,
3: ktoś tutaj
2: jest bałagan, jest tak.
0: Miku, uważaj.
3: Oczywiście, no, bardzo przepraszamy.
5: No to dziękujemy z waszej strony.
3: Tak, dziękujemy państwu za zaproszenie przede wszystkim.
2: Nie ma problemu, Smyku, opowiadaj dalej.
3: Więc to jest troszeczkę taka nasza podróż, mówiąca o tym, że warto się dzielić tymi emocjami i nie kryć ich w sobie. I mimo że brzmi to dosyć oczywiście, to nie zawsze takie jest. I o tym opowiadają chłopaki.
0: To co, nie pozostało nam nic innego jak tylko zagrać, ale mam nadzieję, że to zapowiecie. Uwaga, absolutnie. Chłopaki, zapowiadają chłopaki.
5: Przed państwem zespół Kuba i Kuba w piosence
0: Chłopaki.
1: To jest premiera w Radiu SK.

0: I love it w Radiu SK. Wiesz, o czym jest ta piosenka?
1: O miłości? Jak
0: nie,
1: każda?
0: No, tak trochę, ale to, tam jest coś takiego I crashed my car into the bridge. Ona rozwaliła samochód, w most wjechała, on zaczął się palić, a jej to w ogóle nie interesowało. I ona mówi, I don't care, i to nic nie obchodzi. Wiesz co, wyobrażasz sobie, że ty rozbijasz swoją Skodę Fabię o most i patrzysz i mówisz, mnie to nie obchodzi?
1: Ale ona się cieszy, bo to była multipla.

0: Autopromocja.
1: Więcej.
2: Więcej.
1: Jeszcze więcej.
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
1: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata.
1: Gramy wam od północy.
2: Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
1: SK Live Remix.
2: Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: I po reklamie.
0: Eska.

0: Nie chcę pani przerywać, bo to piękna piosenka, jednak przerwałem. Great Expectation to Sienna Spyro w Radiu SK. SK po raz pierwszy, no właśnie, już wystartował nasz konkurs. Dzisiaj za chwilę właściwie będzie pierwszy finał. Konkurs polega na tym, że my tu jesteśmy pierwszy raz, więc chcemy też celebrować wasz pierwszy raz i pytamy, na co chcecie pieniądze, w sensie chcemy sfinansować wasz pierwszy raz.
1: Właśnie, jeżeli na przykład chcecie pierwszy raz pojechać nad Bałtyk, to możemy sfinansować waszą wycieczkę nad Bałtyk. Jeżeli chcecie po raz pierwszy, nie wiem, pojechać rowerem elektrycznym, też to możemy zrobić. Spadochron, nie ma problemu. Co jeszcze można zrobić pierwszy raz, czego się nigdy nie robiło?
0: No na przykład, jeżeli ktoś chce kolację z pompą, to my możemy dostarczyć mu pompę na przykład.
1: Kolację sobie robicie sami, my dostarczamy pompę.
0: I jest wtedy kolacja z pompą. Jak zdobyć takie pieniądze? Wystarczy wejść na sk.pl i tam znaleźć miejsce, gdzie się to zgłasza, napisać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy.
1: Się nazywa formularz.
0: Przeczytać oczywiście regulamin.
1: Regulamin.
0: I dopiero wtedy się zgłaszać.
1: To jest taki bardzo skomplikowany ten regulamin. Mało kto to przechodzi w ogóle, ale próbujcie. No. Nie, żartuję, jest bardzo łatwy. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
10: Na Bechodowskiej ulicy w miarę spokojnie, chociaż omijajcie 1 maja Wojska Polskiego. Tu chwilkę dłużej trzeba będzie poczekać na swoją kolej. Jutro, niestety późnym popołudniem i wieczorem, możemy spodziewać się w Bełchatowie opadów deszczu. Może też zagrzmieć. Niestety w okolicach soboty też parasol będzie potrzebny.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: Jest 16, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Prezydent Karol Nawrocki reaguje na decyzję prokuratury, która chce przesłuchać go w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Jaka jest reakcja prezydenta, to wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który jest przed Pałacem Prezydenckim.
12: Prezydent w rozmowie z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim zapowiedział, że spotka się z prokuratorami. Jak podkreślił, nie zamierza unikać odpowiedzi na pytania śledczych. To kolejne przesłuchanie Karola Nawrockiego. W tym postępowaniu prokuratura przesłuchała dotąd ponad 40 świadków.
11: Jedna osoba w szpitalu po poważnym wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Pasażerom nic poważnego się nie stało. Na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej, które zabezpieczają rejon zdarzenia. Egzaminy na prawo jazdy w Szczecinku stoją pod znakiem zapytania. W mieście ma powstać 19 już rondo, a przez to zostanie tylko jedno skrzyżowanie ze światłami.
13: Jeden z zadań egzaminacyjnych, która osoba zdająca musi wykonać, jest przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, więc to jest ważne.
11: Tłumaczy Łukasz Wojewódzki z Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Na razie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, a miasto szuka wykonawcy kolejnego ronda. Zaglądamy jeszcze do Stambułu. Polki wygrały pierwszego seta do 16, w drugim teraz 23 punkty mają Holenderki, Polki 20.
14: SK Bełchatów. Sport.
10: Łukasz Bogdan, zapraszam. Na początek fatalne informacje dla fanów Widzewa Łódź, który przegrał wczoraj z Koroną Kielce w Pucharze Polski 1-0. Gola na wagę awansu strzelił Daniel Bąk. Dodajmy, że to już 7 z rzędu wygrana Korony z Widzewem Łódź. A tymczasem przed GKS-em Bełchatów kolejny ligowy mecz. W niedzielę brunatni zagrają na wyjeździe z Orkanem Buczek. Początek spotkania o godzinie 15. Bełchatowianie zajmujący 10. miejsce w tabeli będą chcieli odbudować się po ostatniej porażce ze Stalą Głowno 0-3.
15: Sonta i Koroście. Czyli SK.
16: SK.
15: W radiu SK.
17: All right. 3 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, tu Sonta i Koroście. I teraz będziemy już naprawdę dobrymi wujkami, bo po raz pierwszy za moment, za parę piosenek zrobimy z kimś coś pierwszy raz. To znaczy wręczymy komuś pieniądze na jego pierwszy raz.
18: My zapłacimy za pierwszy raz. A? Ja nie będę nic z nikim robił.
17: A ja nie wykluczam partycypacji w tym przedsięwzięciu.
18: Zależy, kto się zgłosi. Zapraszamy na SK.pl. A teraz kawałek, który dodaje jakieś 70 koni mechanicznych, także dajcie głośniej. Have in, have,
17: oh. Spokojnie, spokojnie.
18: A ściś spodku, bo się denerwuje.
17: Uwaga,
18: proszę.
17: Super, teraz super.

0: W związku z tym słuchacze zgłaszali się na sk.pl, co chcieliby zrobić po raz pierwszy. Jest z nami w tej sprawie słuchacz Piotrek. Cześć Piotrek.
1: Cześć.
0: Skąd jesteś?
1: Z pod Warszawy, okay. Że tak powiem.
0: Piotrek, co byś chciał zrobić pierwszy raz, przyjacielu?
1: No mam taki dosyć niecodzienny pomysł, bo chciałbym pierwszy raz zrobić jajecznicę, ale z jajek, które wyhodowały, że tak powiem, moje kurki, których jeszcze nie mam.
2: A, czyli nie masz kur, a masz chociaż kurnik? Tak.
1: No też nie mam.
0: Aha, co masz? Nie, to... Piotrek, co masz? Piotrek, co masz?
2: A masz miejsce na kurnik?
1: Mam miejsce na kurnik, to już dużo.
2: Dobra, a jeszcze jedna rzecz, ile to kosztuje?
1: No tak liczyłem, że kurki plus właśnie kurnik, żeby miały gdzie mieszkać, koło tysiaka.
2: Koło tysiaka,
0: koło tysiaka.
2: A masz jakąś wiedzę o kurach?
0: O właśnie.
1: Nie wiem, może nie będą pytać, co wiem.
0: Ale właśnie będziemy pytać. Słuchaj, Cinek przygotował dla ciebie 3 pytania dotyczące kur. Jeżeli odpowiesz dobrze, to będzie nagroda, a jeżeli odpowiesz źle, to nie tylko, że nie będzie nagrody, ale jeszcze ty nam zapłacisz, dobra?
2: Tego tysiaka. Okej, lecimy, kochani.
1: Dobra.
2: Jak woła się kurę? Pytanie pierwsze.
1: Ko.
0: Nie, to kura mówi koko, a kura się woła cip-cip.
2: Cip-cip-cip, także
0: to
2: nie masz punktu.
0: Punktu, nie dodajmy mu punktu.
2: Dobra.
0: Dajmy mu punkt. Drugie pytanie.
2: Pytanie drugie, nieco trudniejsze. Czego nie znosi kura?
0: Czego nie znosi? Na przykład czego może nie znosić kura?
2: Powiem ci, że jest to zwierzę rude i makite.
1: Wiewiórek?
2: Tak, wiewiórki zagryzają kury. Chodziło o lisa, masz znowu pół punktu.
0: Czyli już masz jeden. Właściwie to jest dobrze idzie, moim zdaniem.
2: Żeby wygrać, potrzeba półtora. Pytanie trzecie. Co odciął kurze wąski z killera?
1: Ojejku.
0: Wąski! Odciąłeś kurze? Złote?
1: Złote jaja.
0: Złote jaja,
2: alright! Półtora punkta, gratulacje! Wygrywasz tysiaka na kurnik.
1: Tyle razy oglądałem Killera, to jest hit.
2: Udało się w każdym razie.
0: Piotrek, super było, możesz sobie kurnik wybudować, kury tam wsadzić, ale jakieś jajka dostarczysz później do Radia SK, dobra?
1: Jasne, i będę uważał na wiewiórki, zdecydowanie.
2: Trzymaj się mocno. A my cały dzień dzisiaj gadamy o kurach, mam wrażenie, że trzeba zmienić nazwę na Radio Nioska.

0: Swedish House Mafia i Kelly, Happiness is so sad w Radiu SK. Pierwszy raz już dzisiaj przed chwilą sfinansowaliśmy, teraz czas na drugi pierwszy raz z Radiem SK. Zapraszamy na SK.pl, jutro finansujemy kolejne wasze marzenia.
1: Tak jest, mamy już kolejne zgłoszenia na SK.pl, że pan chciałby popłynąć promem do Szwecji, ale są dwie opcje, bo ja płynąłem parę razy promem do Szwecji i są ludzie zamożni, którzy sobie kupują kabinkę i w tej kabince sobie śpią, albo na przykład nie wiem co robią, chociaż nadstawiałem uszu do tych drzwi. I są tacy ludzie jak ja, że po prostu nie, przez te 9 godzin, bo 9 godzin płynie prom, możesz sobie siedzieć w restauracji, w sali zabaw albo gdzieś.
0: Słuchacze, tak, musimy płyną na nasz koszt, więc to jest na bogato raczej.
1: Więc z kabinką.
0: Tak, tak.
1: No dobrze, zgłaszajcie, co chcielibyście uzyskać w ramach pierwszego razu SK.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia.
2: Sońta i Koroście.
3: Czekni SK.
2: Radio SK.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
5: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
4: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na SK.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
6: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Hej, co u Ciebie?
11: Zapisałem się do TB Edukacja.
10: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Bełchatów, 1 maja 4.
10: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
12: Święto plonów, koncerty gwiazd i rozrywka dla całej rodziny. 6 września bawimy się w Zelowie na Dożynkach z województwem łódzkim. W programie tradycyjny korowód, pokaz wieńców, lokalne przysmaki, atrakcje dla dzieci, strefa folk i rejsy po zalewie patyki. O 20 wystąpi królowa polskiej estrady, czyli Maryla Rodowicz. 6 września widzimy się w Zelowie. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
13: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W życiu liczą się pyszne przyjemności, jak wizyta w umami w Bełchatowie na Placu Wolności. Po świeże sushi, oryginalny ramen, smaki przywiezione przez nas prosto z Azji. Wejdź na naszą stronę i zamów wygodnie online. www.sushibelchatow.pl. Wpadnij do umami sushi, nie odmawiaj sobie i bliskim przyjemności.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello, Señorita. Chyba 2019 rok, ile dobrze pamiętam, bo wtedy się żeniłem z Mają Señoritą. Czy wychodziłem za nią za mąż? Jak się...
1: Nie, ona wychodziła za ciebie za mąż, a ty się z nią żeniłeś. Znaczy ona do tej pory też żałuje, a ty się dalej cieszysz. Złapałeś ją na dziecko.
0: Tak, zaszłem.
1: Słuchaj, jest taka akcja. No. Poważny temat, bo jest mnóstwo fanów Leo Messiego. I Leo Messi zakończył reprezentacyjną karierę, cała Argentyna we łzach. Takich łzach, jak za czasów, kiedy Maradona kończył karierę.
0: Tak jest.
1: I oni chcą mu wszyscy oddać cześć temu Messiemu. I podczas ligowej kolejki, w 10 minucie, bo on grał z 10, wszyscy tam, wszystkie mecze się zatrzymają, ludzie będą bili brawo, piłkarze będą bili brawo. No sztos niesamowity. I tak sobie pomyślałem, trochę nieskromnie, tak, że gdybyśmy na przykład pracowali w Radiu SK przez najbliższe 30 lat i później byśmy kończyli karierę i wszystkie radiostacje w Polsce, na przykład DJ-e o 15, bo o 15 zaczynałem program, DJ-e o 15 we wszystkich radiostacjach w Polsce zaczęliby dukać na naszą cześć.
0: Dobrze, to zróbmy taką próbę generalną, mam dla ciebie niespodziankę. Zaprosiłem tutaj wszystkich współpracowników naszych z Radia SK i przećwiczymy, jak będą takie brawa dla nich, dla nas wyglądały. Uwaga, kochani, bardzo proszę, 3-4.
1: Ale super, nie?
0: Piękne, nie?
1: Super.
0: W ogóle nie słychać, zespaćmy.
1: Jeszcze 30 lat ze sobą wytrzymamy cinek i mamy to, jeszcze tylko 30 lat. Uhu!

0: All the Right Moves to One Republic w Radiu SK. Za 20 minut godzina 17, także jak ktoś siedzi w pracy, to już naprawdę jest troszeczkę żenujące, tak jak my siedzimy. Dzisiaj 3 września w kalendarzu i to jest Dzień Wieżowców. I teraz mam pytanie do ciebie, kolego.
1: Tak.
0: Od ilu centymetrów zaczyna się wieżowiec?
1: Myślisz, że mnie złapiesz na to. No. Czyli ja uważam, że to jest pytanie, które domaga się ode mnie odpowiedzi około seksualnej. I teraz coś ci powiem, powiem coś ważnego, ponieważ moja żona słucha od początku, kiedy jestem w Radiu SK i mówi: Michał, wiesz co, za dużo z twojej strony pada takich tematów około seksualnych i ty nie powinieneś o tym mówić, bo ty się nie znasz na seksie.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
9: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
10: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
11: i Klemens prawy
10: meldują się na breloczkach.
9: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: I po reklamie.
20: Peska.

0: Lada świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
3: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konko. Niedziela dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
4: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Pogoda w Bełchatowie dzisiaj naprawdę bardzo przyjemna. Korzystajcie z tej pięknej aury, bo jutro od samego rana tego słońca też nie powinno zabraknąć w okolicach do 22-23 stopni w cieniu, ale pod wieczór niestety może zagrzmieć, może też popadać. W sobotę późnym popołudniem też niestety parasol będzie potrzebny.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: Minęła 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. W Sejmie za pół godziny ruszy debata na temat ustawy o kryptowalutach. Rządowa koalicja chce odrzucić weto prezydenta Karola Nawrockiego. Prawdopodobnie nie pozwoli jednak na to sejmowa arytmetyka. Wiadomo, że za utrzymaniem weta będą posłowie Konfederacji, PiSu, ale i Rozwoju Plus.
12: To jest po prostu zła ustawa, jest lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć.
11: Mówi Marcin Chorała z Rozwoju Plus. Prezydenckie weto można odrzucić głosami 3/5 posłów. Głosowanie jutro rano. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 inne zostały ranne. W chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem narkotyków, a w jego kabinie znaleziono karty kierowcy 2 innych osób. O szczegółach piszemy na sk.pl. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach dobiegł w rytmie eskowych hitów na czasie oczywiście. W formie wirtualnej i stacjonarnej stanie ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc dzięki temu trafi do 130 osób z niepełnosprawnością ruchową po amputacji i masektomii.
13: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
11: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też robot run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne. A w Stambule Polki prowadzą z Holenderkami już 2-1. Trwa 4. set. Do tego meczu wrócimy w newsach sportowych za godzinę.
14: SK Bełchatów News.
10: Łukasz Bogdan, zapraszam. Pijana matka nie upilnowała 3-letniej córki, która weszła na parapet okna. Teraz 40-letnia mieszkanka Kutna Wódzkiem usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
15: Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
10: Mówi Daria Olczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Od 1 września obowiązuje nowa podstawa programowa w szkołach w Łodzi i regionie, co jest najważniejsze w klasach nauczania początkowego.
16: Większy nacisk będzie kładziony na większą ilość zajęć praktycznych.
10: Mówi Urszula Walewska ze szkoły podstawowej nr 173. 3 w Łodzi.
17: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
18: Ale może też spokojnie mówić Michał i Marcin, albo Koro i Cinek. W Radiu SK zapraszamy serdecznie. 3 po 17, także jak ktoś jeszcze w pracy, to ten z policji. A my gramy. Tame Impala i Jenny Dracula już teraz.

0: Pink i Just Like a Pill w Radiu SK. Proszę Państwa, już 19 minut po godzinie 17. Już trzeba by iść powoli do domu. Ileż można w robocie siedzieć, Cęcinek?
1: Tak jest, no właśnie czas mija i napisał do nas słuchacz, że w tej godzinie, w zasadzie od godziny nie było nic o kurach, a cały program miał być o kurach. No i podrzucił dowcip o kurze. Chcesz?
0: Ale nie, jeżeli ten dowcip nie jest śmieszny, to mi nie odpowiada, bo ja nie mam czasu na nieśmieszne dowcipy.
1: Nie, no dobrze, to oceń sam, tak?
0: Dobra, dobra.
1: Uwaga, ojciec do córki. Córuś, miałaś powycierać kurze. Tatuś, kura ma czysto. To odpowiada, czy nie?
0: A gdzie jest puenta?
1: No, że kurze, kura, to jest taka puenta deklinacyjna.
0: Aha, kura w sensie o kim, o czym mówię, o
1: kim,
0: kurze.
1: Z kim, z czym.
0: No to nie,
1: ale z kurą
0: to,
1: nie. Z kurą
0: to zupełnie
1: nie.
0: Nieśmieszne.
1: Dzięki.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla Was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK ITP i TD. Jutro w Stanach gra swój finałowy koncert na Stadionie Narodowym i myślę, że to jest taka nadzieja dla mnie, że nie trzeba być jakoś specjalnie wysportowanym, żeby jednak zagrać na Narodowym.
1: Ona nie jest specjalnie wysportowana, twoim
0: znaczy,
1: zdaniem?
0: Jest bardziej wysportowana
1: niż...
0: Wiesz co,
1: ja wiem, jak wygląda ona...
0: Przepraszam cię, Stanach.
1: No właśnie, jak wyglądasz ty, Cinek, naprawdę.
0: No jak wyglądam ja?
1: Bardzo ładnie.
0: No dziękuję, Ada.
1: Jeszcze ładniej. ITP i TD to była piosenka od Sany, a teraz jest piosenka
0: od
1: za moment.
0: Sanacha.
1: Od Sanacha. Ona się deklinuje, nie?
0: Ona się
1: normalnie
0: często
1: deklinuje, tak. Słuchaj, teraz będzie piosenka Davida Guettego i całej rodziny jego. I Rihanny, która jest zatytułowana Who's That Chick?
0: Wiesz, co znaczy?
1: Czyja to kura, dokładnie. Zapraszamy serdecznie, to jest Kurzy Program, Radio SK.

0: White 2115 w Radiu SK. White jest teraz, ma dobry lot, słuchaj, bo najpierw Kalifornia.
1: Co znaczy dobry lot, Marcin? To znaczy, czy mógłbyś mówić po polsku?
0: To znaczy, ma zwyżkę formy, to tak po sportowemu.
1: Czyli zyskuje na popularności, tak. Chciałeś powiedzieć, tak?
0: Tak? Teraz
1: czyli
0: to coś,
1: White zyskuje na popularności,
0: leci, tak, leci wysoko.
1: Aha. No okej, niech ci będzie, że leci. Moim zdaniem zyskuje na popularności, tak?
0: Tak, to jest jego nowa piosenka. Jeżeli chodzi o nowe piosenki, to pamiętajcie o tym, że wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Co znaczy?
0: I tak będzie nazywał się dzisiaj nowy program, który dzisiaj ma swoją premierę.
1: A tego akurat nie musisz mi mówić, bo jestem pomysłodawcą tego programu.
0: Tak, wymyśliłeś to?
1: Tak, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ja powiedziałem Matiemu, słuchaj Mati, co robisz dzisiaj wieczorem? A Mati mówi, nic w zasadzie, i tak nie mam nic do roboty. Ja mówię, to poprowadzisz program, który się nazywa Wszystkie hity zaczynają się w Esce. On mówi, dobrze, Michał.
0: Tak, i Mati siada, a Mati fuczyło, oczywiście siada dzisiaj od 23.
1: Powiedziałem mu, żeby był do pierwszej.
0: Dokładnie, i gra wszystkie piosenki, które się premierują
1: zaczynają w Esce.
0: Dzisiaj w nocy i zaczynają się one w Esce.
1: Tak
0: słowo się rzekło,
1: tak
0: się stanie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce.
5: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
6: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
7: Sponsorem konkursu jest Cedro PSA, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedzamy.

0: i na mediaexpert.pl. Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Andrea Bocelli, David Guetta i jeszcze 6 innych wykonawców jest odpowiedzialnych za ten utwór.
1: Więcej was matka naprawdę... nie miała, naprawdę?
0: Ale opylało się. Jak ma powstać taki utwór, to znaczy, ja nie mam nic przeciwko, żeby było na 12.
1: Im się nie opylało, bo się podzielili kasą. No
0: dokładnie.
1: Właśnie.
0: Ja też na przykład chciałem prowadzić tę audycję naszą sam, żeby się nie musieli z tobą dzielić.
1: Nie masz tyle szczęścia, co Łukasz Dończyk. Cześć, Łukasz.
2: Cześć, tu wasz nieopierzony kurczak. Studiuj się.
1: O, jest i kura, bardzo fajnie.
2: No bo
0: fajne te wasze kury. Fajne były, nie? Ale nie mamy więcej, także przepraszamy.
2: Czyli ja już nie będzie.
1: Nie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Święto plonów, koncerty gwiazd i rozrywka dla całej rodziny. 6 września bawimy się w Zelowie na Dożynkach z województwem łódzkim. W programie tradycyjny korowód, pokaz wieńców, lokalne przysmaki, atrakcje dla dzieci, strefa folk i rejsy po zalewie patyki. O 20 wystąpi królowa polskiej estrady, czyli Maryla Rodowicz. 6 września widzimy się w Zelowie. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marian, jaki laptop jest top?
6: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
7: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Jutro późnym wieczorem i w nocy możemy spodziewać się w Bełchatowie opadów deszczu. Może też zagrzmieć, miejscami silniejsze powiewy wiatru. W sobotę też raczej parasol może być potrzebny. Jutro na termometrach w okolicach do 22 stopni, w sobotę maksymalnie do 20, więcej raczej nie będzie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: Minęła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Są wnioski o areszt dla wszystkich osób zatrzymanych wczoraj w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. przywłaszczenia mienia. Ruch pociągów na odcinku Pruszcz Gdański, Gdańsk Południowy wstrzymany. Jak wiecie ze ski na przejeździe kolejowym Gdańsk-Lipce, ciężarówka wjechała wprost pod pociąg. Przez wypadek uszkodzony został jeden z torów. Trzeba go naprawić. Utrudnienia potrwają co najmniej do 21.
12: SK Sport News.
11: Polki meldują się w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone wygrały z Holenderkami 3-1. Po pierwszym secie wydawało się, że podopieczne Stefano Lavariniego kontrolują grę, bo wygrały do 16. Później Holenderki pokazały charakter, wygrywając do 20. W kolejnych dwóch setach górą były Polki i to one powalczą o finał. 5 października zagrają z Włoszkami. Iga Świątek prowadzi w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Rywalką Polki jest Argentynka Nadia Podorska. Raszynianka wygrała już pierwszego seta 6-3.
12: SK Bełchatów News.
10: Łukasz Bogdan, zapraszam. Na terenie powiatu kutnowskiego 66-latka miała rozpylić w pociągu drażniącą substancję. Straty kolei oszacowano na 120 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzut zniszczenia mienia. A już wkrótce w Łodzi Light Move Festival w tym roku zadebiutuje w kilku nowych miejscach. Po raz pierwszy mapping zobaczymy na Placu Kościelnym.
13: Kościół Najświętszej Marii Panny jest wyjątkowy. Ma dwie wieże, kubaturowo jest wspaniały i mamy tutaj hiszpańską grupę artystów, którzy naprawdę zmienią ten kościół w wyjątkowy sposób.
10: A zapraszała dyrektor artystyczna festiwalu Beata Konieczniak.
12: Imprezka.
4: Imprezka.
12: Imprezka.
4: Eska.
12: Eska.
14: I ja wam wszystkim życzę, żebyście byli teraz jak Kuba, bo on, słuchaj, on kończy już pracę. Tak, on za chwilę wychodzi, za chwilę będzie wolny.
15: Poczekaj, ja jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia tutaj.
14: Bo on po prostu nie chce, żeby mu żona coś w domu zleciła, o to
15: chodzi. Ja nie chcę
14: was
15: opuszczać.
14: Wtedy można w pracy zostać. Łukasz Zduńczyk, cześć. Tak poza tym, poza hitami na czasie, będziemy oczywiście kibicować Idze Świątek. Pierwszego seta wygrała, a w drugim jest już 3-1. A teraz Kuba i Kuba, którzy dzisiaj byli w naszym studiu z nowym numerem i nawet, słuchajcie, kurę dostali od Sointy i Korościela. Możecie to zobaczyć na eskowym Instagramie. Zapraszam.

0: Temper City w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie. Na ostatniej prostej przed piątkiem. Już ostatnie kilka godzin nam zostało. No i słuchajcie, jest świetna informacja. Mamy sukces. Iga Świątek dosłownie przed chwilą awansowała do 1/16 finału US Open. Ekspresowo 2-0 podkonała Nadię Podorską z Argentyny. 6-3, 6-2. Mecz trwał tylko godzinę i 11 minut. Nie napracowała się za bardzo Iga Świątek, a teraz zasłużyła na jakąś dobrą kolację i po prostu relaks w hotelu. A wy? A wy na co dzisiaj zasłużyliście? Dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Na co dzisiaj wieczorem zasłużyliście, na co macie ochotę, co byście chętnie dzisiaj wieczorem zrobili. Nagrajcie głosówkę, a ja wam zagram Wiktora Dedułę między innymi. Radio
1: SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj.
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
10: Piotrków Trybunalski, ulica Polna 13 przez 13A.
9: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową.
15: Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą.
14: Znajdź to na amazon.pl.
16: I po reklamie.

0: Shakira w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie, na które zasłużyliście po całym czwartku. No właśnie, dajecie znać głosówkami na eskowym Messengerze w tej sprawie. Co wam się należy po całym czwartku? No i Janusz się chwali, że on już dzisiaj na bieganiu był.
1: Więc myślę, że zasługuje na jakiegoś solidnego burgera wieczorem. Taka porcja węgli przyda się po wysiłku.
0: Praca też jest wysiłkiem, jakby nie patrzeć, więc wszyscy zasłużyliśmy na jakąś dobrą kolację. No ale potem to się pojawiają takie wyrzuty sumienia, że czy to wypada tak dużo jeść na samą noc, może za dużo kalorii. Dlatego warto drugiej połówce tak delikatnie zasugerować, żeby ta propozycja wspólnego jedzenia, czegoś większego, wyszła z jej ust. I wtedy się mówi, nie no dobra, jak chcesz, to możemy coś zjeść. To wtedy wyrzuty sumienia rozkładają się na dwoje. A wy na co dzisiaj zasłużyliście? To nie musi być tylko jedzenie. To może być chwila ciszy, chwila dla siebie. W wannie z gorącą wodą albo spacer z psem. Nagrajcie się na eskowym Messengerze. Na pewno wam się należy plan B od PZ-a i to za chwilę w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
8: Bełchatów, 1 maja 4.
7: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w czwórce.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: I po reklamie.
16: SK.

Zastrzyk energii na ostatniej prostej tego tygodnia. Na chwilę przed piątkiem Tobi Romeo w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. Madzia pisze, że ona chyba zasługuje na jakąś niespodziankę, bo dzisiaj ma rocznicę ślubu z mężem, a 19 się zbliża, on jeszcze niczego nie wykombinował. To jeszcze kilka godzin ma, ale właśnie w takich kryzysowych sytuacjach zawsze sprawdza się wspólne wyjście do kina. I ja wam załatwię 2 bilety na horror Nie patrz w dół 2 i jeszcze dokładamy do tego 300 wykieszonkowego. To powinno uratować niejedną rocznicę, także wpadajcie teraz na sk.pl i tam opisujcie, co sprawia, że wasz oddech przyspiesza. I po 19 dzwonię.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej, co u ciebie?
10: Zapisałem się do TEB Edukacja.
9: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
10: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
9: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
10: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
9: Też bym tak chciała.
10: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Piotrków Trybunalski, ulica Polna 13/13A.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: I po reklamie.
12: Bełchatów na czasie.
13: Łukasz Bogdan, witajcie. Wygodne leżaki, seans pod chmurką. MCK w Bełchatowie zaprasza na kino na leżakach. To już 6 września, czyli w niedzielę.
14: Wyświetlimy dla was film pod tytułem Better Man. Niesamowity Robbie Williams. To historia wielkiej kariery, scenicznych sukcesów, ale także zmagań z własnymi słabościami i ceną, jaką czasem trzeba zapłacić za sławę.
13: Zaprasza Sylwia Broszecka-Guszczar z Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie. Seans startuje o 20:30.
15: Muzyką się żyje.
16: Zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli dzisiaj do nas z nowym numerem, no i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
17: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
18: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
17: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam taki wielki.
18: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
16: No i w końcu się udało, za hit stygnie lato. A teraz chłopaki mają dla nas nowy numer. Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
18: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
17: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
16: A my ten numer zagraliśmy w Radiu SK premierowo, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
19: Imprezka.
20: SK.
19: SK.
16: No i panowie nie wyszli z naszego studia z pustymi rękami. Jako że słowik jest jeden, a chłopaków jest dwóch, to Sońta i Korościel dali im kury. Możecie to zobaczyć na SK-owym Instagramie. A my teraz wspominamy wakacje. Lato ciągle trwa, Gips i Igo już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
21: Thank you.

0: na przykład dzisiaj zostało jeszcze do zrobienia?
1: Wiesz co, powiem ci tak, podłoga umyta, kurze starte, odkurzone, kolacja. Nie no, kolację jeszcze muszę zrobić.
0: Ale słuchaj, jak tu już mieszkanie czy tam dom posprzątany, to ty już nie masz się czego bać. Nawet jak kolacji nie zrobisz, to ona i tak będzie w dobrym humorze.
1: No, ważne, żeby syfu... niekoniecznie. Głodna żona to zła żona, także kolacja też musi być.
0: Witaj, że doświadczony w małżeństwie. Słuchaj, to jakby żona się trochę wkurzyła, to możesz jej humor poprawić, jakbyś z tą kolacją nie zdążył. Bo dostajesz teraz podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2 i 300 wykieszonkowego do tego.
1: Haha, świetnie, wielkie dzięki.
0: No i będzie zadowolona żona. Dzisiaj horroru miał nie będziesz. Wszystkiego dobrego, trzymaj się i pozdrowienia dla twojej żony.
1: Pozdrowienia, wielkie dzięki.
2: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.

0: Wakacje się skończyły, ale w Radiu SK została jeszcze wakacyjna playlista. Sylwia Grzeszczak, to są właśnie wieczorne hity na czasie w Radiu SK. Ania napisała na Messengerze Eski, że zaobserwowała coś bardzo niepokojącego, coś, co się naprawdę rzadko w jej domu zdarza. Uwaga! Mąż pozmywał wszystkie naczynia. Znaczy, Aniu, ja myślę, że to jest taka inwestycja w jutrzejsze śniadanie. On liczy na taką współpracę barterową z twojej strony. Ale z drugiej strony, no, niby fajnie, że pozmywane naczynia, ale trochę współczujemy Ani, prawda? Bo to oznacza, że u niej w domu zlew w tym momencie jest pusty. I w takiej sytuacji zawsze głupio jest odłożyć na przykład kubek po herbacie albo talerz po kolacji do takiego pustego zlewu, jak nam się myć nie chce. Ja w takich sytuacjach polecam ten kubek zostawić na blacie w kuchni na później. On się jeszcze przyda, prawda? Nie wkładamy go do zlewu. I on, ja zauważyłem, że po pewnym czasie znika.
1: Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie

0: plus jeden gratis. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Bełchatów, 1 maja 4.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: I jest przy czym odpoczywać po czwartku. Kygo i Khalid w Radiu SK. Już za 14 minut będzie godzina 20. I jest się z czego cieszyć. Jest siatkarski sukces. Biało-czerwone dzisiaj pokonały Holandię w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Tak to brzmiało, posłuchajcie.
1: Jest przyjęcie Damaskę, koniec! Paulina Damaskę! Jesteśmy w półfinale Mistrzostw Europy!
0: I w tym półfinale nasze siatkarki już w najbliższą sobotę o 15 zagrają z Włoszkami. A ta dziewczyna już jutro zagra na PGE Narodowym w Warszawie na finale swojej stadionowej trasy koncertowej. To Sanach, tym razem w duecie z Soblem na antenie SK.
2: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

To nasz kolega z pracy, Armin van Buuren w Radiu SK i jego nowość. Armin van Buuren już jutro po 23:00 przejmie naszą antenę w programie SK Live Remix. Szczegóły, o co w tym programie chodzi, to za chwilę. No i za chwilę powiem też wam o pewnej światowej gwieździe, która usuwa się z życia publicznego.

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%. UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel pizzerii Da Grasso, Stanisława Staszica 5B w Bełchatowie.
10: Bełchatów na czasie.
11: Łukasz Bogdan, witajcie. Dużo muzyki, lokalne smaki, rejsy po wodzie i wiele innych atrakcji. To wszystko już w najbliższy weekend nad Zalewem Patyki koło Zelowa w ramach wydarzenia Zelowskie Sploty.
12: W sobotę rozkręci SK Music Tour Zelów na scenie Michał Szczygieł i Mizy z Adamem Konkolem. A wieczorem dyskoteka pod gwiazdami z Focus Party. Niedziela to dożynki z województwem łódzkim, których muzycznym finałem będzie koncert Mary Wirorowicz.
11: Mówi Karolina Mizerska, zarzyka z Urzędu Miejskiego w Zelowie. Wszystkie szczegóły można znaleźć na Facebooku gminy Zelów. Zapraszamy.
9: Sponsorem programu jest właściciel pizzerii Da Grasso, Stanisława Staszica 5B w Bełchatowie, oferujący pizzę, makarony, burgery i menu dziecięce.
13: Muzyką się żyje.
14: Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już w ten weekend kolejny przystanek SK Music Tour. Tym razem nasza letnia trasa koncertowa zatrzyma się w Zelowie w województwie łódzkim. W sobotę wystąpi m.in. Michał Szczygieł, a w niedzielę królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp jest darmowy. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i zgodnie z zapowiedziami pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność. Nie rozpłakać pakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu zapowiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Ostatnio fanów zaniepokoił bardzo szczupły wygląd artystki, co wywołało falę spekulacji. I na razie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa Ariany Grande.
15: Impreska.
1: Impreska.
15: Impreska.
1: Impreska.
14: Po tylu występach, trasach koncertowych i hitach każdy z nas miałby ochotę po prostu zniknąć i poodpoczywać na długim urlopie. Mam nadzieję, że wy już teraz macie wolne, że razem odpoczywamy. Punktualnie 20. Jest dobra playlista na wieczór. To jest Radio SK. To są hity na czasie.
1: Hity na czasie. Radio SK.
14: Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Podobno o tej porze to już za późno na kawę, dlatego gramy taką Katy Perry i do tej muzycznej kawki dokładamy nowości.
1: Zaczynają się w SK.
0: Wy doskonale wiecie, że w Radiu SK jest świeżo. Czy to jest poranek, czy środek dnia, czy wieczór 11 po 20. Tutaj zawsze są najlepsze nowości. I teraz ciekawe połączenie. Znany na całym świecie producent Marshmello i wschodząca gwiazda Cameron Whitcomb. Tego gościa znacie na przykład z tego hitu. Ma taki romantyczny głos, a teraz słuchajcie panowie, myślę, że zapraszają nas na ognisko ze znajomymi. Wieczór, gitara, ognisko, taki klimat jest właśnie w tym hicie, tu tam słychać muzykę country. Hollow, już teraz w Radiu SK.

0: Radzę na ten numer uważać. Margaret w Radiu SK, gramy hity na czasie. Margaret przy premierze tego kawałka powiedziała w naszym studiu, że testowała ten numer w samochodzie przed premierą. No i fotoradar ją strzelił, słuchajcie. Także warto o tej porze zwłaszcza uważać, 25 minut po godzinie 20, kiedy ruch na drogach mniejszy. Łatwo się zapomnieć. I zwłaszcza, że będzie jeszcze hicior, przy którym noga robi się ciężka. Na pewno przed 20, na pewno, co tu będzie ciekawego? No proszę bardzo, Thomas Gray między innymi się pojawi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: I po reklamie.

Warto słuchać Radia SK wieczorem, bo my tu mamy swoje sposoby na zjazd energetyczny po ciężkim dniu. Za 22 minuty będzie 21, to są właśnie hity na czasie. A ja tam, słuchajcie, znalazłem miejscówkę, gdzie możemy zjeść pizzę za darmo. Podobno w Serbii jest taka pizzeria, która karmi Polaków, tylko Polaków, za darmochę. To taki gest wdzięczności, bo za czasów I wojny światowej polscy medycy ratowali tam ludzi. Jeden z właścicieli pizzerii stwierdził, że w ramach nagrody, w ramach podziękowania będzie dawał Polakom darmową pizzę. Znaczy, to jest w Serbii, słuchajcie, to jest trochę daleko. Ja znam prostszą metodę na darmową pizzę. Idziemy ze znajomymi na jedzenie i jedna z nich płaci, a potem wszyscy mówią, że się potem rozliczymy.

gramy ten hit od samej premiery Age w Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. I dlatego od teraz, w każdy czwartek po 23:00 będziemy mieli dla was specjalny program, w którym Mati Fuczyło zagra wam najgorętsze nowości. Artyści bardzo często wydają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, więc jeśli chcecie być na czasie, usłyszeć nowość najlepszą od razu po premierze, bądźcie z Radiem SK po 23:00.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: I po reklamie.
7: Bełchatów na czasie.
8: Łukasz Bogdan, witajcie. Wygodne leżaki, seans pod chmurką. MCK w Bełchatowie zaprasza na kino na leżakach. To już 6 września, czyli w niedzielę.
9: Wyświetlimy dla Was film pod tytułem Better Man. Niesamowity Robbie Williams. To historia wielkiej kariery, scenicznych sukcesów, ale także zmagań z własnymi słabościami i ceną, jaką czasem trzeba zapłacić za sławę.
8: Zaprasza Sylwia Broszecka-Guszczar z Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie. Seans startuje o 20.30.

0: Shakira i Daj Daj. To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. No bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka. Ale nie solo, solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w Eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
1: SK Music News.
0: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś? Czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
2: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
0: Mundial za nami, ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody.
2: Tak
0: kobiece.
2: Jest. Mistrzostwa Świata U20 FIFA. Będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
0: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju,
2: tak jest.
0: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
2: No surprise, surprise!
0: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
2: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn jejejo.
0: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie łaka łaka, daj daj, a tu mamy jejejo.
2: Yes. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem. I coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
0: I w sumie kibicom i kibickom
2: tak jest.
0: Też.
2: Jest.
0: A ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
2: nie, tylko gram na nerwach.
0: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
2: Tak jest, na nerwach i koncerty.
0: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
1: SK Music News.
0: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze Będzie Pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO, bo wspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój Pierwszy Raz.
1: Mój Pierwszy Raz.
0: Mój Pierwszy Raz na scenie.
3: Pamiętam doskonale, to było w liceum, moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub i gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
0: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
3: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen, myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor, ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach.

0: Pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'u, a właśnie solowa Freddiego Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born To Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice, również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami, jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak...
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow. Szczerze, tego nie pamiętam, ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczów moich zostało tam rozegranych. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie. Przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit...
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi.

0: Piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć, ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Westę swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo, myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię. Ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem. Ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś, ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę, pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakichś piosenek. Jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona i rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni, no ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, ej, zaraz, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój Pierwszy Raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy Eska po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: Eska Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu Eska. W czwartkowe wieczory po 23 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło.
2: Eska Bełchatów News.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. Kiedy w Łodzi pojawią się sekundniki na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną? Łodzianie zdecydowali w głosowaniu nad budżetem obywatelskim, że takie rozwiązanie powinno być wprowadzone. Okazało się jednak, że prawo na to nie pozwala. Jest jednak szansa na zmianę przepisów. Grzegorz Mnich.
4: Zmianę przepisów drogowych proponuje łódzki senator Krzysztof Kwiatkowski.
5: Trudno w to uwierzyć, że to praktyczne, funkcjonalne, poprawiające bezpieczeństwo i płynność przejazdów rozwiązanie jest tak rzadko stosowane. W mieście Łodzi, w którym się znajdujemy, nie ma ani jednego takiego rozwiązania. W związku z tym zwracam się do ministra infrastruktury, pana ministra Dariusza Klimczaka, z trzema propozycjami zmian organizacyjnych i prawnych w tym zakresie w Polsce, mając na uwadze to, że takie rozwiązania, jak pokazują badania, radykalnie ograniczają niebezpieczne manewry na drodze w postaci gwałtownego hamowania lub gwałtownego przyspieszania. Proponuję następujące trzy rozwiązania, żeby wprowadzić rozwiązanie na poziomie ustawowym i wykonawczym obowiązku, podkreślę, monitorowania sekundników na każdym skrzyżowaniu objętym systemem autonomicznej kontroli przejazdu na czerwonym świetle, czyli tak zwanym red light. Takie skrzyżowanie jest dokładnie za nami. Tego typu skrzyżowania u kierowców, którzy wiedzą, że ten system działa automatycznie, powodują często niestandardowe zachowania. Dla nich zmiana sygnalizacji, szczególnie w momencie, kiedy już dojeżdżają do skrzyżowania, powoduje albo gwałtowne często przyspieszenie, albo gwałtowne hamowanie z uwagi na obawę, żeby system nie odnotował, że ten kierowca naruszył przepisy ruchu drogowego.
4: Drugi krok to rekomendacje dla zarządców dróg dotyczące montażu sekundników na ruchliwych skrzyżowaniach oraz na drogach, na których dopuszczalna prędkość przekracza 50 km na godzinę.
5: Każde z tych propozycji, które przedstawiam w tym obszarze związanym z przepisami ruchu drogowego, wcześniej uzgadniam z ekspertami, którzy oceniają ten projekt pod względem i następstw z punktu widzenia bezpieczeństwa, płynności, także związanych z ewentualnymi kosztami czy działaniami organizacyjnymi potrzebnymi do jego wprowadzenia. No i oczywiście każde takie działanie musi być poprzedzone analizą, dlatego do ministerstwa zwracam się o ocenę dotychczasowych następstw funkcjonowania sekundników na polskich drogach, czy one poprawiają bezpieczeństwo, czy powodują poprawę płynności ruchu.
4: Senator zapewnia też o przychylności ministra cyfryzacji do przedstawionych rozwiązań.
3: Nowe przepisy ruchu drogowego mają szansę wejść w życie w przyszłym roku. Przybywa miejsc, gdzie widać odsłonięte dno i plaże. Zalew Sulejowski Wódzkiem kurczy się i wysycha. Żeglarze załamują ręce.
6: Już tam stali na mieliźnie, znowu się pakują.
7: Brakuje doświadczenia?
6: Brakuje doświadczenia. Brak znajomości akwenu. Stan wody mamy obniżony, jest sporo mielisk, się pokazało. No trzeba po prostu myśleć na wodzie, co się robi i gdzie się płynie.
7: No wiadomo, nie każdy ma takie samo doświadczenie, prawda?
6: Nie każdy ma takie doświadczenie. No jest nieciekawie to, jak widać. No tutaj było pełno łódek zacymowanych w tej chwili. Nawet tam widać na tych rurach, które wystają z wody, to co jest białe, to było przy wodzie. Cała reszta była pod wodą.
7: Ta sytuacja się poprawia, powiedzmy, w porównaniu z tym, co było gdzieś tam w środku wakacji, czy nie? Nie zmienia się?
6: Nie. Poziom wody spada. Cały czas jest mimo wszystko obniżany. Jest mniejszy napływ niż odpływ na tamie. Raczej to będzie dalej obniżane. Z tego, co mi wiadomo, będzie to dalej obniżane ze względu na to, żeby utrzymać życie w dolnej części Pilicy.
7: Takiej sytuacji w zalewie jeszcze nie było, jak w tym roku?
8: Chyba tak. Tego nie przeżywaliśmy, że aura nam w sezonie, tak, bo to spowodowała aura, bo rzeczywiście, kiedy na zalewie nieraz nie bywało tej wody, ale to wiedzieliśmy o tym, czyli w uzgodnieniach z Wodami Polskimi dowiadywaliśmy się o tym, że będzie jakiś upust, który będzie wynikał z technologicznych potrzeb remontu tamy, tak jak to miało miejsce 2 lata temu. No a w tej chwili, no to już zrobiła to pogoda. Stan wody, pogody.
6: Nie, brak wody i opady.
8: Tak, tak.
7: A jak to utrudnia korzystanie z tego zbiornika dla fanów właśnie tego typu przygód, tego typu spędzenia wolnego czasu?
8: No utrudnia, bo przede wszystkim robią nam się tutaj takie łachy na wodzie. One nie są widoczne może jak tak sobie okiem spojrzymy, bo rzeczywiście sprawny żeglarz to może wypatrzy te łachy, ale osoba, która na żagle przychodzi od czasu do czasu, mając patent, to jak to niedzielny kierowca by można porównać, no to wtedy może rzeczywiście utknąć.
7: A dużo jest takich sytuacji na co dzień, kiedy jakaś łódka utknęła, czy znajduje się na mieliźnie?
8: No zdarzają się sytuacje. Mieliśmy już tu przykład, że była przed chwilą wyciągana jedna łódka z łachy, bo...
6: A co z tą drugą?
8: A ta druga złapała wiatr w żagle i
6: poszła. Bez startu.
8: Bez startu.
7: Czyli ciężkie warunki dla żeglarzy?
8: Tak. Sumując, tak. Ciężkie.
7: Te warunki w zalewie wcale się nie poprawiają. Jest coraz gorzej.
8: No ogólnie... No raczej tak, dopóki nam się tu woda nie podniesie, to te warunki są coraz gorsze.
7: A kiedy może się podnieść?
8: No, opady. Potrzebne są opady, żeby opady deszczu były jakieś intensywne, które tu też spowodują, że zbiornik będzie się 2 strugami napełniał, bo tak to na obecną chwilę jest dopływ mniejszy niż zrzut wody. Sumaryczny.
7: Czyli sezon nie jest łatwy dla Was?
8: Nie.
6: Wielu kolegów niestety w tym roku nawet łódek nie spuściło na wodę, widząc co się dzieje. Oni już to wyczuli i widzieli, że jednak będzie ten poziom wody spadał, bo takie były sygnały gdzieś w prasie. I oni nawet swoich łódek nie zrzucili na wodę, bo mówią, że no jeżeli to tak wygląda, to, a ja przyjeżdżam tutaj raz na któryś weekend, to chyba sobie nie popływam. No i rzeczywiście nie zwodowali swoich łódek.
7: A jak ten poziom spadł na przykład w porównaniu z tamtym rokiem, z tym samym okresem?
6: Proszę spojrzeć tylko tutaj na brzeg. To jest minimum takie 2 metry. To wszystko było pod wodą, to co tutaj widzimy.
7: Tej plaży nie było?
6: Tej plaży nie było.
7: W tamtym roku jeszcze nie było?
8: Nie.
7: Nie bywało.
6: To wszystko było pod wodą.
8: To było wszystko pod wodą. Czyli to jak tu stoimy, to wszystko było zalane wodą. A w tej
6: My
8: chwili...
6: tutaj jeszcze mamy to szczęście, że blisko mamy koryto Pilicy. To stare koryto zalane. Któregoś roku była spuszczona woda zupełnie ze zbiornika Sulejowskiego. Także tutaj było tylko kwestia w granicach 5-6 metrów wody właśnie w korycie. Cała reszta to była jedna wielka plaża. Jedno wielkie, całe mnóstwo żółtego piachu. Także my tutaj jeszcze mamy to szczęście, że jesteśmy blisko koryta i tak jak tu widzimy tą łódeczkę przycumowaną do tej boi, to tutaj właśnie płynie koryto, ale ono meandruje i to też trzeba wiedzieć, gdzie ono jest i gdzie ewentualnie można czuć, że woda jest głębsza.
9: Główną przyczyną niskiego poziomu wody w zbiorniku Sulejowskim jest długotrwała susza hydrologiczna w zalewni Pilicy. Anna Truszczyńska, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do zbiornika dopływa mniej wody niż musimy odprowadzać poniżej zapory, aby zapewnić wymagany przepływ w rzece. Dlatego poziom wody stopniowo się obniża. Co ważne, podobną sytuację obserwujemy także w wielu innych regionach Polski. Podobną ocenę sytuacji opublikowało również Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. W materiale eksperci wskazują właśnie, że niski poziom wody w zbiorniku Sulejowskim wpisuje się w ogólnopolski problem deficytu zasobów wodnych, a skala odsłonięcia dna wynika ze specyficznej budowy zbiornika. Warto pamiętać, że zbiornik Sulejowski jest zbiornikiem rozległym i stosunkowo płytkim, dlatego nawet niewielki spadek poziomu wody powoduje, że linia brzegowa mocno się cofa i odsłaniają się ogromne powierzchnie dna. Natomiast w głębszej części zbiornika, bliżej zapory, skutki spadku poziomu wody są znacznie mniej widoczne.
3: A tematem zajął się Rafał Różycki.
2: SK Bełchatów.
3: Sound Edit wraca do Łodzi i świętuje 18 urodziny. 3 dni koncertów, muzyczne premiery i spotkania z twórcami. Tak zapowiada się 18 edycja festiwalu w Łodzi. W programie znalazły się także warsztaty i spotkania poświęcone produkcji muzycznej. Festiwal tradycyjnie przyzna też statuetki człowieka ze złotym uchem. Jednym z tegorocznych laureatów będzie Ziemowit Kozmowski, a drugie nazwisko ma być niespodzianką. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
10: 18 edycja, 18 urodziny. To też taki egzamin z dojrzałości, matura z dojrzałości, a także zamknięcie pewnego etapu.
11: Ja myślę, że to jest już taka dorosłość, która oczywiście ma w sobie pierwiastek cały czas miłości dziecięcej, takiej nieukiełznanej radości. Też Maciej Werk, Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit, to jest nasza urodzinowa impreza, z której jesteśmy bardzo dumni. Postanowiliśmy tym samym zaprosić kilku gości, jak to na urodziny, takich, których znamy i którzy nas lubią i którzy do nas wracają, ale też takich, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy. Bo tak naprawdę robimy to, co kochamy i spotykamy ludzi, którzy są dla nas ważni, przywozimy ich do Łodzi, przywozimy ich do Polski, nagradzamy ich nagrodą Człowieka ze Złotym Uchem, prezentujemy ich na scenie i jeszcze do tego wszystkiego edukujemy kadry dźwiękowe naszego kraju i nie tylko. Ludzi, którzy na co dzień pracują na przykład w rozgłośniach radiowych, czy w teatrach, czy w domach kultury, ale też na dużych stadionach i w studiach nagraniowych, więc myślę, że jesteśmy już taką jednostką mocno osadzoną i dodam też trochę nieskromnie, ale też jest to pewnego rodzaju stwierdzenie faktu, że Nagroda Człowieka ze Złotym Uchem to jest właściwie jedna z nielicznych polskich nagród tutaj wymyślonych, która ma już swoją estymę i cieszy się szacunkiem na świecie. Prawie 60 nagród zostało rozdanych dla producentów, ale też muzyków. Tylko kilka nazwisk wymienię takich kluczowych, na przykład Brian Eno, na przykład Tony Visconti, producent Davida Bowie, czy Flat, producent i współpracownik m.in. zespołu Nine Inch Nails, czy Depeche Mode, ale również Chris Thomas, człowiek, który wyprodukował pierwszą płytę Sex Pistols, pracował w Beatlesami, że tylko tych kilku wymienię.
10: Z kim tym razem spotkamy się na tej edycji Sound Edit?
11: Spotkamy się m.in. z Kasią Linz, która w tym roku zgarnęła najwięcej Fryderyków i właśnie ten program z muzyką Grzegorza Ciechowskiego zaprezentuje. Dodam tylko, że Grzegorz Ciechowski był naszym pierwszym pośmiertnie niestety laureatem Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem 18 lat temu jako prekursor muzyki, produkcji muzycznej takiej nowoczesnej w Polsce. Będzie duet maszynowa łódzki, bardzo projekt Fagota i Marcina Bryta z 19 wiosen. Wraca do nas Człowiek ze Złotym Uchem, Howie B, producent m.in. zespołu U2. W sobotę 24 października powraca do nas legendarny Mark Almond, wokalista grupy Soft Cell, która właśnie wydaje swoją ostatnią płytę, ponieważ no, duet przestał istnieć z uwagi na śmierć drugiego członka zespołu. Mark Almond w świetnej formie, więc możemy się spodziewać zarówno hitów Soft Cell, jak i jego solowej kariery. Powraca do nas grupa The Wolfgang Press ze swoją nową płytą. Byli u nas 2 lata temu. Też wtedy prezentowali nowy album, który się pojawił po wielu latach, a teraz po 2 latach na fali rozpędu wracają do nas, bo chcą tutaj grać i bardzo lubią tutaj grać. To legendarna formacja kiedyś związana z wytwórnią 4AD. No i mamy człowieka z grupy Kraftwerk. To już drugi człowiek z grupy Kraftwerk. Były członek tej formacji, który do nas przyjeżdża. Kiedyś był u nas Karl Bartas, a teraz będzie Wolfgang Flör właśnie też w sobotę. W niedzielę 25 października mamy taki hołd z okazji 50. rocznicy powstania punk rocka, takiej globalnej, która jest obchodzona na świecie. W Polsce on się trochę później pojawił, ale pojawią się tuzy tego gatunku. Ziemek Kosmowski ze swoim nowym projektem K2. To jest człowiek, który był jednym z prekursorów punk rocka w Polsce. Łodzianin, grupa Brak, potem grupa Rendezvous. I otrzymuje też w tym roku Nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem. I teraz pierwszy raz to powiem chyba publicznie, już mogę to powiedzieć. Legenda, ojciec chrzestny punk Groka również otrzyma tą nagrodę, nazywa się Iggy Pop. Zagra też członek i wokalista grupy The Stranglers, były wokalista grupy The Stranglers Hugh Cornwell, także mówimy o tych początkach punk rocka. No i mamy naszą polską reprezentację, grupa Deserter, i niestety po raz ostatni na łódzkiej scenie żegnający się koncertowo Lech Janerka, człowiek legenda, człowiek ze złotym uchem, człowiek, o którym właściwie nie trzeba nic mówić, bo to jest jedyny i niepowtarzalny Lech Janerka. Zresztą będzie też pokaz jego filmu, dokumentu o nim i dużo różnych też historii związanych właśnie z tym punk rockiem, opowieści, spotkania, wszystko na stronie sounddaddies.pl. W niedzielę, w poniedziałek i we wtorek mamy też szkolenia i warsztaty branżowe, na których będziemy uczyć, jak produkować dźwięk w studio, jak robić go na koncertach, ale też Stowarzyszenie Autorów ZAX czy Związek Artystów Wykonawców Stort i SPAF będą opowiadać o prawach autorskich, bo to jest też taki program skierowany do muzyków, nie tylko do ludzi, którzy siedzą i produkują, bo w tej chwili trochę ta granica się zatarła. Muzyk często jest producentem, a producent muzykiem, także my od wielu lat edukujemy i to wszystko też jest darmowe. Trzeba się tylko zarejestrować, wszystko na stronie sounddaddies.pl, gorąco zapraszam.
10: A czy możemy zdradzić, bo słyszałam, że Człowiek ze złotym uchem to nagroda ruchoma.
11: Człowiek ze złotym uchem w tym roku ożył. To jest bardzo ciekawe. Przez wiele lat miałem taki pomysł, żeby tą rzeźbę ożywić. Rzeźba to jest rzeźba autorstwa Artura Malewskiego, rzeźbiarza związanego z Łodzią. Ja kiedyś powiedziałem, że chciałbym na samym początku, kiedy powstał pomysł festiwalu, żeby ta statuetka była bardzo rozpoznawalna i żeby, dosłownie powiedziałem mu tak, chciałbym, żeby Salvador Dali spotkał Jamesa Bonda. No i to się udało. Jest to człowiek z ogromnym uchem zamiast głowy. I postanowiliśmy go ożywić i to udało się naprawdę znakomicie. Bardzo taka profesjonalnie wykonana przez osobę zajmującą się lalkarstwem na co dzień w jednym z słodkich teatrów głowa, ucho. Ja się trochę bałem, że to będzie kiczowate, bo to z założenia w ogóle jest trochę kiczowate, żeby takie coś stworzyć, a się okazało, że to w ogóle wygląda świetnie. Nawet ludzie pytali w internecie, jak widzieli zdjęcia, czy to jest AI. To nie jest, mieli państwo, AI, to jest prawdziwy człowiek przybrany za człowieka ze złotym uchem. Taki nasz trochę łódzki pomysł na maskotkę. Zresztą no, nagroda jest piękna w ogóle, ona jest wspaniała i wszyscy ci laureaci, którzy ją otrzymują, są bardzo zdziwieni, a przede wszystkim jest bardzo ciężka, bo jest wykonana z brązu. Od 18 lat jest odlewana w Centrum Rzeźby Polskiej w Urońsku, czyli w takim absolutnie głównym punkcie rzeźbiarskim w naszym kraju. Jestem bardzo dumny, że ten człowiek też ożył.
3: Nagrody zostaną wręczone 25 października w klubie Wytwórnia.
2: Bełchatów News.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. 6 zabytkowych budynków, w których mieszczą się przedszkole, szkoły podstawowe i licea, zostanie wyremontowanych. Jest na to 100 milionów złotych. Miasto Łódź pozyskało na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej, a prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.
12: Co konkretnie trzeba zrobić w jedenastce?
13: W jedenastce, tak jak we wszystkich pozostałych inwestycjach, będziemy dokonywać kompleksowej termomodernizacji. Radosław Badera, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji. Wymiana centralnego ogrzewania, będzie modernizacja oświetlenia na energooszczędne, wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej oraz docieplenie zewnętrzne w formie tynku termoizolacyjnego.
12: Tutaj nie można kłaść styropianu, bo to budynki zabytkowe.
13: Tak, taka termomodernizacja. Organizacja musi się odbywać w uzgodnieniu z łódzkim wojewódzkim konserwatorem zabytków. Dodatkowo tutaj jeszcze będzie docieplone poddasze i dokonana zostanie modernizacja poszycia dachowego.
12: Remonty zabytkowych szkół to wyzwanie?
14: Oczywiście, że wyzwanie, dlatego że są one zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, ale pokazujemy, że również remontujemy zabytkowe placówki edukacyjne, bo są one bardzo ważne na mapie naszego miasta. Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi. Muszę podkreślić, że zabytkowe placówki to jest 2 razy większy koszt, jeśli chodzi o remont. Tutaj przeznaczamy 100 milionów złotych, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to jest 68 milionów i 2 miliony z budżetu państwa, resztę wkład miasta. Natomiast w 11 liceum będzie najpoważniejszy remont, bo będzie kosztował prawie 24 miliony złotych.
12: Tutaj do tych remontów dorzuca się Unia Europejska.
15: No tak naprawdę to jest głównym płacącym za nie, dlatego że na kwotę 100 milionów złotych składa składa się kwota 68 milionów złotych, która pochodzi ze środków łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, funduszy europejskich dla Łódzkiego, i bez tej kwoty nie dalibyśmy z całą pewnością rady, więc to pokazuje, jak bardzo ważne są fundusze unijne. Piotr Borsz, dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Bo na tą kwotę 100 milionów złotych składa się 68, jak już powiedziałem, z funduszy unijnych, 2 miliony złotych z budżetu państwa, no i dość duży wydatek jak dla miasta, czyli 30 milionów do tego dokłada miasto. Te budynki, które są zabytkowe, one wymagają naprawdę dużo większych pieniędzy na remont. Bez środków unijnych z całą pewnością nie dalibyśmy rady.
12: Wielki remont, ale to będzie taka operacja na żywym organizmie. Będziecie tu cały czas pracować?
16: Tak, jeśli chodzi o wymianę w środku, czyli elektryki i ogrzewania, będziemy pracować. Magdalena Siejka, dyrektor 11 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Więc będziemy musieli się tak zorganizować z wykonawcami, żeby szkoła normalnie funkcjonowała.
12: Tutaj macie dużo klas, duża przestrzeń. Dacie radę tak się trochę zagęścić?
16: Zrobimy wszystko, żeby dać radę, żeby na pewno uczniowie nie ucierpieli tutaj w trakcie remontu na tym, że nie będą mieli lekcji, czy lekcje będą w nieodpowiednich warunkach.
12: Co będzie najtrudniejsze przy tym remoncie?
16: Myślę, że właśnie najtrudniejsze będą te elementy, które będą wpływały na to, że będziemy musieli troszeczkę przeorganizować pracę szkoły. Czyli tak jak mówiłam, elektryka, będzie ogrzewanie i myślę, że też wymiana okien, tak? No bo w tym momencie, jak będą okna wymieniane, też będziemy musieli wyprowadzić uczniów w sal, no bo prace muszą się odbywać bez ich udziału.
12: No ale to teraz idzie szybko.
16: Tak, myślę, że wszystko pójdzie szybko i że damy radę i tutaj uda nam się to wszystko płynnie zorganizować.
3: O szczegóły pytała nasza reporterka Ela Piotrowska.
2: SK Bełchatów.
3: Ponad 4000 kilometrów, ekstremalne upały, ulewne deszcze i jeden cel. Legendarny Olimp w Grecji. W taką wyprawę wybrali się motocykliści z Motobanii Zuniejowa. Dodajmy, że każdego dnia spędzali w drodze 12 do 14 godzin, pokonując setki kilometrów w trudnych warunkach. Spotkałem się z nimi i porozmawiałem, a byli ze mną Dariusz Banicki, Rafał Tuleja, Hubert Gorzałczyński i Mariusz Idzikowski.
17: Skąd pomysł, żeby motorami o pojemności 350 cm3 pojechać z Unijowa aż na Olimp?
18: No pomysł to u nas się narodził w ten sposób, że zwykła rozmowa. Jedziemy, udało się załatwić motory, jakichś sponsorów, partnerów i heja.
17: Czy ty byłeś kierowcą, czy ty byłeś takim asekurantem bardziej?
18: Ja prowadziłem samochód.
17: Czyli jechałeś za całą...
18: Tak, zamykałem konwój.
17: Rozumiem. Panowie, jak wyglądała ta trasa, jak przygotowania? Tak z biegu, czy tak powiedział Darek? Rozmawialiście, dobra, jest pomysł, to jedziemy. Ile kilometrów dziennie na tym motorze jeździliście?
19: No to różnie zależy od danej trasy, ale średnio 600-700 dziennie wychodziło. Nieustannie to było kilkanaście godzin non-stop na motocyklu. W każdą pogodę, w każdą temperaturę. Nie było z miły. Nie mieliśmy za bardzo czasu nawet, żeby cokolwiek zwiedzać, cokolwiek innego robić, ponieważ no, cisnął nas czas, presja tego czasu, temperatura. Baliśmy się, żeby gdzieś się nie zblokować, bo każdy przestój jednak wydłużał ten czas. Mogliśmy nie dojechać do danego noclegu w danym dniu, także to była naprawdę dość intensywna podróż, bardzo wyczerpująca także fizycznie, ponieważ nie każdy sobie zdaje sprawę, jak jechać tak małolitrażowym motocyklem typu Bobber w taką wyprawę. To naprawdę jest, myślę, że wyczyn nie dla każdego.
17: No i dodajemy, że osoby, które nigdy na motocyklu nie jechały, to nie jest taka wygoda jak w samochodzie, prawda?
18: Temperatura, która panowała maksymalną, jaką żeśmy zobaczyli, to była 56 stopni. 56 stopni.
17: Wiadomo, wiatr we włosach, ale sama temperatura daje też...
18: Tam nie było wiatru. I naprawdę nie jechały inne motory, tylko my.
17: Tylko wy. A tak. Właśnie, byliście jakąś atrakcją na trasie wśród innych użytkowników dróg?
20: Tak, na pewno. Ludzie nas pozdrawiali. Mało tego, osoby, które miały... Bo Mojawy są, jakby nie było, czeskie, tak? Z czeskiej fabryki. I osoby, które jechały czeskimi samochodami, to tym bardziej nas pozdrawiały, tak? Każdy się cieszył i dopingował.
17: Rozumiem. Czy były chwile zwątpienia podczas całej tej podróży?
20: Nie, raczej nie. No wiedzieliśmy, że damy radę, mieliśmy zaplanowany nasz harmonogram i po prostu staraliśmy się dojechać, tak, do tego punktu, do którego mieliśmy. Każdy się tam nawzajem dopingował. Jak była przerwa, no to jak mieliśmy tankowanie, czy coś, chwila przerwy i jedziemy dalej.
17: No ale mieliście ze sobą kontakt cały czas? Nie wiem, przez kask, telefon, cokolwiek?
18: Znaczy, powiem tak, w tej podróży, wbrew pozorom, nic nie było planowane, ale każdy miał jakąś swoją funkcję.
17: No tak, no jedna osoba jadąca z przodu, ona była gdyby nawigatorem całej tej wyprawy, tak? Czyli ona decydowała, że skręcamy, ale jedziemy prosto, tak?
20: Tak, tak, no dokładnie. No akurat tak się stało, że ja byłem za to odpowiedzialny i mniej więcej mieliśmy ustalony odcinek, jaki mamy przejechać. No i tam jak każdy mówił, że powiedzmy chce się zatrzymać na jakąś chwilową przerwę, czy tam posilić się, no to wtedy się zatrzymywaliśmy i robiliśmy ten postój chwilowy, tak? No bo wiadomo, czas nas goni.
17: A powiedzcie, z jaką średnią prędkością jechaliście na Olimp? To około 120? Zgodnie
1: nie,
17: z planem?
1: No to nie są turystyczne motocykle, które mają po 1000-1200 płynów.
18: Ale sporty też nie są?
1: Sporty też nie są. Tu prędkość taka przelotowa to jest w okolicach 85-95 km na godzinę. Przy tych temperaturach naprawdę musieliśmy odejmować na manetce, żeby po prostu ich nie przegrzeć. Tak? Mhm.
17: Też uważać. Nie nudziła was w związku z tym ta trasa, skoro jeździcie maszynami o wiele większą, z większą mocą, nie? I pewnie ta chęć troszkę przyspieszenia zapewne była.
1: No wiesz, różnice między naszymi motocyklami a tym, co jechaliśmy, to jest w okolicach 100 koni, nie mówię o newtonometrach, więc no była chęć, szczególnie kiedy w którymś momencie jedziemy i wespy nas wyprzedziły. Były takie momenty, że ta chcesz przyspieszyć, a nie możesz. Znaczy inaczej, możesz, ale no nie na takiej trasie, z konsekwencjami to, że nie dojedziemy.
17: Tak? No tak, no poruszaliście się autostradami generalnie, tak?
1: Więc... Znaczy, gdzie były autostrady, to były, tak? Autostrady tak naprawdę kończą się w Rumunii.
18: I powiem ci tak, że były drogi naprawdę, że nie chciałbyś tam iść. Asfalt, a tam takie dziury. 30 w górę, 30 w dół. I wyrwy normalnie.
17: No to przejazd motocyklem jeszcze trudniejszą. No, mała dziurka już jest niebezpieczna, no. Tak? A już nie mówię o takich różnicach poziomu.
18: Tak.
19: Na pewno nudy nie było, choćby ze względu na to, że tam jedziemy przez różne obce kraje i jest różna kultura jazdy, także trzeba było uważać nie tylko na siebie, na swoje motocykle, ale też na innych użytkowników drogi, którzy naprawdę potrafią się wpychać na trzeciego i z tym trzeba było bardzo uważać. No i samej nudy nie było, że to jest teren jednak górzysty, non stop jakieś serpentyny, wyboje, w strasznym stanie miejscami drogi i trzeba było non stop na skupieniu, pełne skupienie, żeby bezpieczeństwo było na pierwszym względzie. Tak samo jak na samym właśnie Olimpie. Podjazd jest bardzo stromy, jest dość niebezpieczny, jest bardzo droga kręta, dziurawa. Można się mieć problem, żeby wyrobić na zakręcie, minąć z innym pojazdem. Tym bardziej, jak już na przykład wracałem z Olimpu, to już wracałem po 22. To już było ciemno i stamtąd zjechać też motocyklem, to też z duszą na ramieniu. Bo to wcześniej deszczyk popadał, to było mokro, nie do końca było widać, gdzie jest zakręt, ponieważ tam nie ma zbyt świecących znaków, które tego informują, więc dużo idzie się na wyczucie. Dobrze, że akurat jawy dobre światła mają, dość mocne, także widać te zakręty, ale non stop trzeba było bardzo uważać.
17: Który odcinek tej podróży był najtrudniejszy? No chyba sam podjazd już na samą górę.
20: Generalnie najbardziej wymagający... Pierwszy odcinek, tak, był powiedzmy sobie dlatego, że najdłuższy, aczkolwiek dla motocyklisty najbardziej wymagającymi odcinkami były jednak te przełęcze górskie, nie? Te, Rumunia. Powiedzmy sobie, te przejazdy przez Rumunię, przez tą górzystą Rumunię, przez górzystą, górzystą Grecję, także no...
17: A wcześniej jak ci robiliście rezonans tej trasy, jak ona wygląda, ktoś wcześniej z waszych znajomych jechał, ostrzegał, słuchajcie, tu będzie tak, tu będzie tak?
20: Nie, no tak sami pojechaliśmy.
18: Zrobić z pierwszego dnia 760 km to naprawdę jest wyczyn.
17: No ale po co było dalej? Już podjeżdżacie pod ten Olimp. Były chwile zwątpienia, coś kurczę, pomyśleliście, że nie dacie rady.
18: Ja mam do ciebie pytanie. Wiesz, jaki jest wysoki Olimp?
17: No około 3000.
18: Ja powiem tak, wyjeżdżałem z domu, mnie się Olimp kojarzy z takim pagórkiem. I to z wieloma ludźmi, jak rozmawiamy, to ludziom się kojarzy Olimp z takim pagórkiem, wiesz, powiedzmy 1000, tam 1500 metrów. A tam naprawdę... Jest to góra i to naprawdę ostra góra i my możemy powiedzieć, że mamy w naszym gronie twardziela, no właśnie się ogląda do tyłu.
17: Wziął motocykl na plecy i poszedł sam, tak?
18: No z motocyklem by nie dał rady, ale wszedł na górę.
17: Ale słuchajcie, no właśnie, trasa na Górę Olimp, czy to jest w ogóle legalne? Można tam wjechać motocyklem? Ludzie to robią? Czy jesteście jak gdyby pionierami w tym przypadku?
19: To znaczy jest ogólne miejsce parkingowe dla każdego typu pojazdu praktycznie. No nie jest tak, że no, tir tam się nie zmieści, ale generalnie no, podjeżdżają tam motocykle, samochody osobowe. I jest tam też schronisko i to jest miejsce jedyne, gdzie można dojechać na kołach. Dalej już zostaje tylko ewentualnie osiołek lub własne nogi, gdzie już jak akurat ja szedłem już tam dalej na szczyt.
17: Czy ty byłeś jedyną osobą, która już zdobyła ten szczyt? Czy panowie podążali za nim, czy już jednak nie było na tyle sił?
18: My dojechaliśmy tam do tego pierwszego, do tego najwyższego punktu, jak można było dojechać. No i Rafał po prostu, szybka sesja zdjęciowa, parę słów, Rafał się przebrał, plecak i on w górę, a my w dół.
17: Zostawiłeś jakąś pamiątkę na górze?
19: No tak, naszą flagę. Przede wszystkim tam zatknąłem, ale trzeba zwrócić uwagę, że ja tam wyruszyłem w spodniach motocyklowych i w nowych butach motocyklowych. I po 13, gdzie każdy o tej porze to już wracał. Czyli nikt mi tego nie powiedział, że tę górę bierze się na 2 dni. Generalnie uznałem, że już jak pierwsza nasza taka poważna wyprawa takimi sprzętami, no to już grzech by było nie skorzystać, nie spróbować zaatakować tej góry. Także no jednak się udało, no nie był to prosty wyczyn, ciężko było, naprawdę było ciężko, to nie jest dla laików, ani dla motocykli. Tam jest niebezpieczne miejsca bywają, więc naprawdę trzeba mieć dobre buty. No te buty akurat się sprawdziły, chociaż troszkę się poobcierały. No bo to była jednak temperatura wysoka, ale w każdym razie polecam. Motobanit na Olimpie był.
17: Powiedz, od momentu zaparkowania tego motocykla do wejścia na szczyt, ile to zajęło ci czasu?
19: 6 godzin, w jedną stronę w górę.
17: Czy podczas zdobywania, ty, Rafał, zdobyłeś tę górę, potem zszedłeś, od razu wracacie do domu. Ta podróż wyglądała identycznie, tak? Też motorami wróciliście do Unijowa?
20: Dokładnie tak. No pojechaliśmy w jedną stronę motocyklami, z powrotem wróciliśmy motocyklami.
17: Pasjonaci dwóch kółek nie spoczywają na laurach, już planują kolejne wyprawy w przyszłym roku. Fasada hotelu zamieni się w ekran. 26 września po raz pierwszy na fasadzie hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi zostanie zaprezentowany wideomapping Cyber Girl. Filmowa historia Łodzi stanie się tłem dla nowego pokazu. Obraz, światło i muzyka opowiedzą o zmianach w świecie technologii, mediów i komunikacji, a także nawiążą do historii dawnej wytwórni filmów fabularnych, mówi Agata Makarska, starszy specjalista do spraw PR i marketingu.
0: Chcemy zaprosić mieszkańców i turystów do spojrzenia na naszą przestrzeń w nowy sposób i troszkę ten mappingiem przypomnieć, jak w ostatnich 35 latach zmienił się ten nasz cyfrowy świat. Przy okazji nieco będzie tutaj smaczków z historii naszego adresu. Najlepszym miejscem do podziwienia spektaklu będzie park imienia księcia Józefa Poniatowskiego po przeciwnej stronie ulicy, co fasada hotelu.
17: Projekcje będą wyświetlane od 20 do północy co 15 minut.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra. Dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: I po reklamie.
3: Kocham w czasie przeszłym, kto

0: Polska Bełchatów.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
1: I po reklamie.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: Wszystko mi mówi, że to już! Wszystko mi mówi, że właśnie teraz, właśnie dzisiaj, właśnie o 23:00 jesteście świadkami pierwszego w historii wydania programu Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I wiecie co? To nie jest jedyny pierwszy raz, który w najbliższych godzinach nam się tutaj zdarzy. Tak. Pierwszych razy będzie dzisiaj naprawdę dużo. Dzisiaj nie tylko dzisiaj, bo zagram wam wszystko to, co nowe. Zupełnie nowe. Jeszcze mamy czwartek, to prawda, ale za godzinę mamy piątek. No a właśnie w piątki artyści zazwyczaj wypuszczają to, co przygotowywali w ostatnich miesiącach, w trudach, w znoju i tak dalej. Ja to wszystko zagram wam jako pierwszy, a wy jako pierwsi będziecie mogli tego wszystkiego posłuchać. Zaczniemy od tych, którzy dziś trochę postanowili wyłamać się z konwencji i już dzisiaj, czyli w czwartek, wpadli do Eski i zagrali swój nowy numer. I nawet kury dostali. Dwie kury. Od Sońty i Korościela. No to teraz nie Kura i Kura, tylko Kuba i Kuba. Chłopaki, a ja to Mati Fuczyło i zaczynamy! No i trzymajcie się, bo mam dla was naprawdę całą listę tych nowości.

0: A wiecie, że to już 5 lat od kiedy Magiera i Isabel urządzili sobie taką drobną zabawę? A jej skutki widzimy do dziś. Ale dziś...
1: Wszystkie hity zaczynają się w
0: SC. Dokładnie tak, a to jest premierowa pierwsza audycja. Wszystkie hity zaczynają się w SC w każdą noc. Z czwartku na piątek będę grał dla was wszystkie nowości od waszych ulubionych artystów i od moich też, a co? I przed północą te, które ukazały się w ostatnich dniach, a po północy te, które właśnie w tym momencie, właśnie o północy się ukażą. Więc umawiamy się tak, że wy słuchając, słuchacie tych kawałków jako pierwsi na świecie, a my w SC gramy ja jako pierwsi. Proste? No pewnie, że proste. Do północy jeszcze 47 minut, jeżeli moja matematyka nie zawodzi, no to teraz jeszcze na rozgrzewkę. Ta melodia, mogę powiedzieć tak, sporo wam powie. Pierwszy raz mogliście ją usłyszeć już jakieś 14 lat temu, no i wtedy to był Sean Paul, ale teraz to Riviera, She Doesn't Mind. Co uważacie? Możecie wysyłać swoje opinie już teraz głosówkami na SK-owym Messengerze. Będę słuchał i będę grał. Ale nie w grę. Będę grał She Doesn't Mind, to Riviera. Już teraz, 14 minut po 23.

0: Ta pani ma na koncie już nie jeden rekord wszechczasów i w ogóle na koncie to też pewnie. No, niemały rekord byłby, ale nie o tym teraz. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, to jest SK, a to...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A z tymi rekordami to chodzi na przykład o to, że ta pani sprzedała 4 miliony płyt w tydzień od premiery. To jest bardzo dużo płyt, jakby co, 4 miliony. Ale nie o tym teraz, czas na kolejne jeszcze pachnące nowością hity. Czy można pachnieć nowością? No może ewentualnie fabryką, chociaż w tym przypadku to pewnie bardziej studiem. I my się w SC znamy na tym wszystkim, co nowe. I mogę wam powiedzieć, że po północy będę miał dla was mega, mega niespodziankę muzyczną. To za chwilę, ale wcześniej coś równie dobrego. Reverse Psychology, Temple City. To jest ta ekipa od Self Aware. No to sprawdźmy, czy to też będzie tak wielkim hitem.

Wakacje się skończyły, ja wiem, ale moim zdaniem ten kawałek brzmi dokładnie tak jak wakacje. Ale co, Nate Smith i... I like it. 24 minuty do północy. Lubicie niespodzianki? No ja uwielbiam. Chociaż muszę wam powiedzieć, że wyłącznie te muzyczne, bo na prezenty to jakoś tak nie potrafię reagować. Znacie to uczucie? Nie wiadomo co zrobić, jak się uśmiechnąć, żeby nikt nie pomyślał, że coś nie tak, prawda? Ale słuchajcie, niespodziankę, tę muzyczną, dobrą, niedawno urządziła nam pani, która już jutro zagra na PGE Narodowym w Warszawie. W Stanach jutro przejmuje tam scenę, no żeby się rozgrzać. I was rozgrzać, no to bardzo niedawno wypuściła kawałek Kapitan. To wsiadajcie na pokład, bo lecimy albo płyniemy. No to już do wyboru.

0: Jeden człowiek, a hity robi za 10. Tame Impala i Loser. Bo wszystkie hity zaczynają się weste. 14 minut zostało do północy. Właśnie wtedy zagramy premierowo jako pierwsi najnowsze kawałki. Tak jest, więc zostańcie koniecznie ze mną. Nie mogę wam jeszcze powiedzieć, co to będzie, ale już teraz mogę za to zdradzić, że będą to same fajne rzeczy. No to bądźcie!
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Ja mam takie bardzo, bardzo, bardzo ważne pytanie. Czy pamiętacie, gdy Kamil Grosicki powiedział kiedyś przed meczem ze Szkocją:
4: nadszedł dzień dzisiejszy.
3: Nadszedł dzień dzisiejszy, no to właśnie teraz nadszedł. Czyli piątek nadszedł. A piątek znaczy nowości, zawsze. Właśnie wtedy artyści wypuszczają swoje nowe kawałki. A od dziś ja co tydzień będę grał je wam od razu po premierze. No i teraz czas na naprawdę duży prezent muzyczny. O tej pani już dzisiaj wspominałem, no właściwie wczoraj. Kilkanaście minut temu, ona jutro, a właściwie to, no właśnie, dzisiaj w piątek zagra koncert na PGE Narodowym w Warszawie i właśnie teraz, właśnie o północy, dokładnie w tym momencie wypuściła nowy kawałek, który nazywa się Cicho Sza. No więc Cicho Sza, bo się jeszcze wyda, że słyszycie go jako pierwsi na świecie. Mati Fuczyło, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to Sanach i Cicho Sza.

0: Jak miło słyszeć ten hit. Łatwo Gang i Majko. Wszystkie marzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 12 minut po północy. No to jak się wam do tej pory podoba? Przed chwilą za nami premiera zupełnie nowego utworu od Sanach. Cichosza. On się ukazał o północy i o północy u nas był już na antenie. No to trzeba powiedzieć po prostu, bardzo jasno.
2: Mają rozmach.
0: Mają rozmach, ale to nie jest koniec naszego rozmachu. Moja lista się nie kończy, no i właśnie na nią teraz spoglądam i widzę hit, który od dziś w Esce usłyszycie już regularnie. Take Me Back, Kygo i Mac Magnone w remiksie Odrobina Schulza. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, tak jak ten.

0: To Widomy Oj Fly High, 18 minut po północy. Jeżeli lubicie klubowe hity takie jak ten, to koniecznie słuchajcie Eski w nocy z piątku na sobotę. Właściwie nawet nie w nocy, po 20 już zaczyna się Eska Live Remix, ale też w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy mamy tego dla Was bardzo dużo, najlepsze sety od najlepszych DJ-ów. Ale nie o tym teraz. Pozwólcie, że wymienię kilka tytułów. Heavy Metal Love, Loveful, Cynical, jeszcze wiele, wiele, wiele innych. To są tytuły kawałków, które nagrali Two Colors. Ten duet z Berlina doskonale wie, co oznacza słowo hit, ale postanowili sprawdzić, czy nadal są w nich nieźli. Ja coś czuję, że nadal tak. Zróbcie głośniej, bo gram premierowo. Nowość, Two Colors i Prima Donna.
1: To

0: Jeżeli wydaje wam się, że kojarzycie już ten hit, to tak, dobrze go już znacie. B.O.B., Hayley Williams i Airplanes. To lecimy po coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W SC hity zaczynają się od zawsze, ale od teraz, w każdy czwartek od 23 będziemy wam też serwowali całą listę tego, co dobre i nowe i warte sprawdzenia. No w końcu artyści wypuszczają nowe utwory o północy w piątki, więc jestem tutaj razem z wami i dbam o to, abyśmy wszyscy byli na bieżąco. A co? I ten kawałek ma dopiero jakieś pół godziny, nawet nie. Paraiso, Lost Frequencies i Mary Froze. To gotowi? We got all the hits right here.
1: To jest premiera w Radiu SK.

0: I od dawna to wiem.
1: 27 minut przed pierwszą. Tegoroczna edycja festiwalu za nami, ale hymn trzyma się mocno. Męskie granie orkiestra i nareszcie ten numer od Zali, Igora Herbuta i Vito Bambino rozkręcił się niesamowicie, no to sprawdźmy, czy podobnie będzie z tą nowością. Zmieniamy klimat i to bardzo zmieniamy, bo będzie bardzo klubowo. MK, Tristan Henry, Living, premierowo w SC.

0: no i popłynął, a raczej pięknie płyniesz. To Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 19 minut zostało do godziny pierwszej. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj na zmianach, którzy dzisiaj słuchają, którzy dzisiaj są i razem ze mną sprawdzają najnowsze kawałki od waszych ulubionych artystów. To może podsumujmy, co tutaj się do tej pory wydarzyło. Po pierwsze, dokładnie o północy zagrałem wam nowiutki singiel Cichosza o Tysanach. No i chyba mogę powiedzieć, że w Esce zrobiliśmy to jako pierwsi na świecie, co? No w końcu ten utwór ukazał się dokładnie o północy. I o północy już był w naszych głośnikach, a raczej na naszej antenie. Przed chwilą na antenie też kolejna premiera Living i MK, wcześniej Paraiso i Lost Frequencies, Prima Donna od Two Colors, Take Me Back od Kygo w remiksie Robina Schulza, a to wcale nie jest koniec. Chyba brzmi nieźle, prawda? No to zostańcie, w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce.

to Margaret i Prima Ballerina. To wszystkie hity zaczynają się w Esce. Co prawda robią to już od bardzo, bardzo, bardzo dawna, ale to pierwszy raz, kiedy mam okazję grać wam po północy wszystkie najnowsze utwory od waszych ulubionych artystów. Będziemy robili wam to co tydzień, w każdy czwartek od godziny 23. Zapraszam was do słuchania, będę odliczał razem z wami całą listę nowości. Mati Fujiwo, dzięki za dziś, bądźcie za tydzień. No i słyszymy się, mam nadzieję.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refren.